Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: Hity pełne energii.
1: Parę rzeczy zrozumiałem po 20. Nie mam czasu na kolejne zemsty ani na robienie.

Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.

0: ciągle jestem.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Mówisz do mnie, jaki mamy plan. Dzień rozpoczął się jak zwykle.

0: Radio Gra.
1: Reklama.
2: To przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
3: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
4: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
5: I pomysłów.
4: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
5: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
4: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
5: Pelet oraz węgiel.
4: I wiele innych produktów.
5: Młyniec Skład Budowlany.
4: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
6: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
7: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSuite. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSuite. Zadzwoń 570 035 770.
8: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każdy za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
9: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajayku.pl.
1: Po reklamie.

0: Słuchasz Radia Gra.
1: Reklama.
2: Dorimpex, tań weekend do soboty. Sznycle z fileta z piersi indyka 260 gramów, 14,99 opakowanie. Boczek świeży bez kości ze skórą 14,99 kg. Nektarynki 8,99 kg. Ogórek gruntowy 3,99 kg. Kupuj także online z dowozem na dorimpex.pl.
3: Urząd Miasta Torunia, Toruńska Agenda Kulturalna i Radio Gra zapraszają na muzyczne powitanie lata. Toruńskie Gwiazdy 2026. Koncert finałowy oraz najważniejsze toruńskie nagrody muzyczne. Wystąpią Niezawodne Czaku, Świeża Krew, Marones. Wyjątkowy projekt Kombinatorzy, czyli Toruńskie Gwiazdy w Hołdzie Republice. Oraz gość specjalny, porywający Lordofon. Fosa Zamkowa w piątek 26 czerwca od 17. Wstęp wolny.
4: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSuite. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSuite. Zadzwoń 570 035 770.
5: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
6: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
7: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
8: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
1: O reklamie.
9: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Mamy piątek, 26 dzień czerwca, jest szósta, czas na pierwsze dziś informacje.
1: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam. Zaczynamy magazyn reporterów Radia Gram. Teraz sprawdzimy, czym nasi dziennikarze zajmowali się w czwartek. Zapraszam.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Zaczynamy od podsumowania wydarzenia, które odbyło się w kujawsko-pomorskiej Arenie Toruń. To Hejty, Reaguj, Kultura Szacunku, czyli impreza skierowana do uczniów, nauczycieli i wychowawców.
3: Młode pokolenie, które ma bardzo zaniżone poczucie własnej wartości, odbiera wszystko bardzo personalnie, często nie uzewnętrznia się też z tym, szukając wsparcia w świecie wirtualnym, nie zwraca się do nas dorosłych, ponieważ też nie ma zaufania. Widzimy w przestrzeni też takie zjawiska, kiedy młodzież przychodzi z problemem i mówi, że wydarzyło się to czy tamto i rodzic nie wierzy, nauczyciel nie wierzy, pedagog nie wierzy i to chcemy odczarować, żeby młodzież wreszcie zaufała, że stoimy za nimi po prostu murem i im pomożemy. Po to są też specjaliści typu psycholog, psychoterapeuta, psychiatra. Kiedyś to chodziły stereotypy, że zwracasz się z pomocą, to jesteś psychicznie chory, tak mówiono. Nie. Teraz mądrzy ludzie, odważni ludzie idą po pomoc do specjalistów.
1: Mówiła psycholog Agata Lalik.
4: Krótko chciałem zapytać, jak to jest z tym hejtem w szkole? On jest, nie ma go?
5: No pewnie jest. No ja osobiście się nie spotkałam, ale na przykład moja przyjaciółka z podstawówki spotkała się z hejtem na temat jej wyglądu i było jej bardzo ciężko.
4: Okej, ale sobie poradziła jakoś z tym? Szukała profesjonalnej pomocy? Czy po prostu rozmawiała o tym, czy zostawiła to w sobie?
5: Nie, rozmawiała ze mną, z rodzicami, z wychowawcami i no skończyło się na tym, że po prostu chłopak, który ją wyzywał, został upomniany.
6: Wiem, że się zdarzają takie sytuacje, bo na przykład miałem kolegów, którzy się spotykali z takim hejtem.
4: Okej, a jak taki hejt może wyglądać? To są jakieś wyzwiska, jakieś takie dziwne zachowanie w stosunku do drugiej osoby?
6: Różnie, najczęściej na grupach klasowych, bo jednak tak w twarz to rzadko ludzie mówią, w sensie wyzywają, ale to właśnie na grupach klasowych, ale też się zdarza na przykład czasami tak, że ktoś kogoś popnie, wyzywa w klasie. Zdarzają się takie nieprzyjemne sytuacje, ale właśnie głównie w internecie i tak na grupach klasowych.
4: Jak wtedy sobie z tym radzić? Jak, co robić?
6: Ignorować, bo najczęściej ja też zauważyłem, że to, po prostu tacy ludzie się znudzą tym hejtem. No a jeżeli kogoś to bardziej dotyka, no to po prostu zgłosić to komuś.
1: Z uczestnikami akcji rozmawiał Artur Stochla.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Kończy się rok szkolny. Z mikrofonem Radia Gra zajrzeliśmy do szkoły podstawowej numer 1. To był udany rok, przekonuje dyrekcja.
7: Dużo się wydarzyło, dużo dobrego dla szkoły. Szkoła się zmienia i to na lepsze. Jeżeli chodzi o takie wymierne korzyści, to przede wszystkim w wyniku tutaj realizacji tego programu i środków, które zostały uruchomione przez rząd, czyli Krajowy Plan Odbudowy, uzyskaliśmy nowy sprzęt, to jest 35 laptopów, 20 tabletów i 11 Chromebooków, w wyniku czego udało nam się w tym roku zmodernizować starą pracownię komputerową i w tym momencie dzieci mają nowoczesny sprzęt, laptopy z Windowsem 11, wszystko aktualne z najlepszymi parametrami, także ja się bardzo z tego cieszę. Musieliśmy też zmodernizować swoją infrastrukturę sieciową i to też się udało zrobić i mamy w tym momencie już taką sytuację, w której nie tylko w szkole jest jedna pracownia komputerowa, ale musimy myśleć o tym, żeby otwierać kolejne. Pracownia sztucznej inteligencji, która zostanie do nas dowieziona w wakacje, niestety w wakacje, ale stety, jeżeli chodzi o nowy rok szkolny, czyli 3 lipca mamy informację, otrzymamy w ramach też tego Krajowego Planu Odbudowy pracownię sztucznej inteligencji i tutaj w skład tej pracowni wchodzi przede wszystkim monitor interaktywny 75 cali, 15 laptopów dla uczniów, plus jeden laptop dla nauczyciela, plus oprogramowanie do tej sztucznej inteligencji. Uważam, że ten rok był bardzo udany, ponieważ idziemy w takim kierunku edukacji STEAM, czyli łączenie nauki, technologii, sztuk artystycznych i udało nam się w tym roku zakupić taki fantastyczny zestaw klocków Corbo do oddziałów edukacji wczesnoszkolnej 1-3 do wykorzystania dla całej klasy. Każde dziecko ma możliwość zabawy tutaj nauki poprzez doświadczenie, poprzez eksperyment, angażując wszystkie swoje zmysły i na pewno ta nauka staje się bardziej efektywna. Również w tym roku szkolnym udało nam się i uzyskaliśmy grant w ramach rządowego programu Cyfrowy Nauczyciel. Dwa oddziały przedszkolne, które prowadzimy w szkole, zostały wyposażone również w klocki Corbo, w drukarkę 3D.
1: To była Agnieszka Podraza-Karakulska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Toruniu.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Za nami sesja Rady Miasta Torunia, podczas której przyjęto sprawozdanie za wykonanie budżetu w 2025 roku. Przypomnijmy, co się działo w ubiegłym roku w służbie zdrowia.
7: Ochrona zdrowia, polityka społeczna i rodzinna, niemal 314 milionów, w tym 25 milionów inwestycji. Główne inwestycje poczynione w szpitalu miejskim to zakup wysokospecjalistycznego sprzętu do neurochirurgii głowy i szyi, modernizacja pomieszczeń nad SOR-em, zakup diagnostyki i sprzętu do pracowni patomorfologicznej. Natomiast dodatkowym zewnętrznym źródłem finansowania ze strony województwa kujawsko-pomorskiego również było wprowadzenie i rozszerzenie działań Banku Komórek Macierzystych, wprowadzenie i zakup sprzętu, który pozwoli nam na realizację procedury CAR-T. Inwestycje w miejskiej przychodni specjalistycznej, czyli modernizacja budynku ośrodka rehabilitacji przy Łyskowskiego, drobne oczywiście przebudowy i modernizacje, które miały miejsce tutaj przy ulicy Uniwersyteckiej i to, co jest kluczowe dla mieszkańców Bielaw, to projekt budowy filii miejskiej przychodni specjalistycznej przy ulicy Szczecińskiej, tak aby była ona dopełnieniem Centrum Integracji Międzypokoleniowej i tak naprawdę odpowiedzią na zapotrzebowanie mieszkańców. Inwestycje w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym to remont tarasu, wymiana drzwi wejściowych i wewnętrznych, która też umożliwia lepsze poruszanie się osób z niepełnosprawnościami, ale też pozwala na wypoczynek aktywny na tarasie. 2025 rok był takim rokiem, w którym aż 10 programów polityki zdrowotnej zostało przygotowanych. Ponad 7630 mieszkańców, którzy skorzystali z działań profilaktycznych. Bardzo ważny program, który skierowany został do uczniów szkół podstawowych, czyli program wykrywania otyłości i nadwagi wśród dzieci i młodzieży. Dodatkowo wsparcie w postaci programów już kontynuowanych, czyli Toruń ma oko na dzieciaki, Toruń uśmiewa uśmiechem, czy leczenie wad postawy.
1: Budżet podsumowała Dagmara Zielińska, zastępca prezydenta Torunia.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Jeszcze w tym roku szykują się przeprowadzki dwóch oddziałów w szpitalu miejskim przy Batorego. Na pierwsze piętro przeniosą się ortopedia i neurochirurgia. W związku z relokacją ortopedii więcej przestrzeni zyska urologia.
8: W tym roku na pewno jeszcze rozpoczniemy modernizację czwartego piętra, gdzie dzisiaj znajduje się oddział ortopedii i urologii. W planie mamy poszerzenie tego oddziału urologii ostatecznie o ten obszar, w którym teraz oddział ortopedii się znajduje. No jest to działalność całodobowa, działająca w trybie ostrym i pilnym, jedyna w mieście Toruniu. W związku z powyższym też widzimy, jakie są potrzeby mieszkańców Torunia. Tutaj chcemy poszerzyć tą działalność i rozwinąć również o dodatkowe miejsca dla pacjentów. Nie tylko pacjentów przyjmowanych w trybie pilnym, pacjentów onkologicznych. Również planujemy tutaj zabezpieczenie dodatkowego obszaru dla chemioterapii pacjentów, którzy będą tego wymagali.
1: Jana Geska, dyrektora specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu, pytaliśmy również o finanse lecznicy.
8: Porównując rok do roku, skończyliśmy z poprawą w wyniku, czy tej straty netto, prawie 14 milionów. Rok zamykamy ze stratą, faktycznie minus 11 milionów złotych. To, co nas bardzo cieszy, to to, że wszystkie działania naprawcze, które przez ten okres czasu zostały wdrożone, one przyniosły pozytywny efekt w postaci tak zwanego pozytywnego wyniku na działalności operacyjnej, czyli na tej działalności, która stricte obrazuje sytuację funkcjonowania szpitala. No to, co u nas powoduje tą stratę, no to jest tak zwany cały obszar finansowy, czyli obsługa zadłużenia, no i wiele różnych takich sytuacji związanych z trudnością płynności finansowej. Natomiast rok do roku ten wynik jest lepszy. Jeżeli ten kierunek zmian się utrzyma, no to można powiedzieć, że płyniemy w tym dobrym kierunku.
1: Poruszyliśmy także temat inwestycji.
8: Rok 26-25 to rok wielu inwestycji. Trochę z pracownikami się śmiejemy, że mamy Polskę w budowie, bo udało się pozyskać naprawdę ogrom środków. I tak, ostatnio otworzyliśmy pracownię hemodynamiki z nowym, zmodernizowanym sprzętem. Pracownia również jest zmodernizowana. Bardzo istotna dla nas inwestycja to nowa pracownia tomografii komputerowej. Do tej pory mieliśmy jeden tomograf, teraz już mamy dwa tomografy.
1: To był Jan Gesek, dyrektor Szpitala Miejskiego w Toruniu.
9: Uwaga, uwaga, przygotowujemy się do kolejnego naprawdę gorącego dnia w pogodzie. Na razie na termometrach jeszcze poniżej 20 stopni Celsjusza, ale ta sytuacja będzie się bardzo szybko zmieniać. Już do 26-27 stopni pokażemy.

0: wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: Też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Effecta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: rano i dobrze, dobra piątkowa pobudka w radiu gra. Ta zawsze stawia na nogi, a do tego jak dorzucimy jeszcze porcję życzeń dla jubilatów albo senizantów, no to proszę bardzo, dziś imieniny obchodzą Paweł i Jan, albo Jan i Paweł.
1: A także Dawid i Andrzej.
0: Albo Andrzej i Dawid.
1: Albo Andrzej i Dawid.
0: Może być różne konfiguracje.
1: No i co ciekawe, mamy dzisiaj bardzo dobre święto, nietypowe. Akurat na te upały Światowy Dzień Chłodnictwa.
0: I może to dlatego jeszcze nie jest aż tak gorąco na zewnątrz. Nie uruchamiajcie wszyscy swoich aparatów chłodniczych, bo może być, jak to się blackout nazywa i prąd tam się po prostu skończy, nie?
1: A może wlecą jakieś specjalne promki akurat z tej okazji?
0: Może, kto wie.
2: Reklama. Urząd Miasta Torunia, Toruńska Agenda Kulturalna i Radio Gra zapraszają na muzyczne powitanie lata. Toruńskie Gwiazdy 2026. Koncert finałowy oraz najważniejsze toruńskie nagrody muzyczne. Wystąpią Niezawodne, Czaku, Świeża Krew, Marone. Wyjątkowy projekt Kombinatorzy, czyli Toruńskie Gwiazdy w Hołdzie Republice. Oraz gość specjalny, porywający Lordofon. Fosa Zamkowa, w piątek 26 czerwca od 17:00. Wstęp wolny.
3: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: Moda Jayco Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajayco.pl.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Działasz w fundacji, kole gospodyń wiejskich lub innej organizacji? Zgłoś swój projekt do marszałkowskiego konkursu Rodzynki z pozarządówki. Wyróżniamy najciekawsze inicjatywy trzeciego sektora. Na realizatorów najlepszych projektów czekają nagrody finansowe. Łącznie to aż 40 tysięcy złotych. Wnioski można składać do 30 czerwca. Szczegóły na www.kujawsko-pomorskie.pl.
9: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
10: Do Rimpex, ten weekend do soboty. Sznycle z fileta z piersi indyka 260 gramów, 14,99 opakowanie. Boczek świeży bez kości ze skórą 14,99 kg. Nektarynki 8,99 kg. Ogórek gruntowy 3,99 kg. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.
11: Już 27 czerwca zapraszamy na 15 urodziny Castoramy Torun. Od 9 czekają na Was pokazy naszych dostawców, straży pożarnej i policji. Majsterkowo dla najmłodszych. Wiele innych atrakcji. Szczegóły na fanpage'u Castorama Toruń.
12: Po reklamie.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM w piątek, w piąteczek przed pięknym weekendem, ale też bardzo gorącym, bo powiedzmy to sobie wprost, będzie gorąco jak... bardzo gorąco będzie.
1: Jak w gorących krajach, czyli jak między innymi w Polsce. Mamy gorąco, więc trzeba pić wodę, trzeba się ochładzać i w Toruniu możemy to robić również publicznie na mieście.
0: Przy ludziach, naprawdę.
1: Możemy korzystać ze zraszaczy wodnych w samym centrum, na rynku staromiejskim już, nowomiejskim także stoją, przy Alei Solidarności. Mm-hmm. Tam zawsze przyjemnie czeka się na autobus.
0: Też w filadelfijskim.
1: Tak, tak.
0: Ostatnio ludzie korzystali trochę przy Święcie Miasta, przy pikniku wiślanym. To było najchętniej oblegane miejsce tuż obok wodopoju toruńskich wodociągów, do którego przybywali ludzie.
1: I tego wodopoju też możecie wypatrywać, ponieważ w trakcie różnych imprez z okazji Dnia Torunia także będzie on dostępny.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Shakira i Dai Dai na antenie Radia Gra, tak od samego rana.
1: Dam, dam, kolejną piosenkę, bo Cleo będzie tu jeszcze przed nami do siódmej. Łowcy gwiazd się pojawią, a jeśli o gwiazdy chodzi, to po siódmej do nich też spojrzymy i będzie horoskop. Bądźcie blisko radia.
2: Reklama.
3: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
4: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą ci pomóc.
5: Bank pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do niedzieli. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A wszystkie kosmetyki do opalania. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Do tego wszystkie produkty Persil. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
8: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
11: taniej masz. Ale sztosy.
12: Ale co?
11: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że cherry many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
13: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
14: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
15: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
14: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
15: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
16: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy.
17: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
18: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
17: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
18: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
19: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
20: Bo jest tu Politechnika.
21: Bo jest Politechnika Bydgoska.
22: Bo jest Politechnika Bydgoska.
23: Politechnika Bydgoska.
24: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
25: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
26: To na Bipi wraca, temu się opłaca. Z aplikacją Bipi Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji Bipi Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bipi.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa Bipi z technologią Active.
27: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
28: Lidl. To się opłaca.
29: Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
0: Uwaga, uwaga, przygotowujemy się do kolejnego naprawdę gorącego dnia w pogodzie. Na razie na termometrach jeszcze poniżej 20 stopni Celsjusza, ale ta sytuacja będzie się bardzo szybko zmieniać. Już do 26-27 stopni pokażą nam termometry przed południem, a po południu nawet do 30-31 stopni Celsjusza. To maksimum, jakiego możemy się dzisiaj spodziewać, a do tego bardzo dużo słońca w Toruniu.
29: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
1: To jest

0: Rano i dobrze w Radiu Gra w Toruniu na 88,8. O 7 zapraszamy na kolejne informacje, trochę szczegółów pogodowych. Gorąco będzie to na bank, ale nie tylko w pogodzie dzisiaj. Nie.
1: Będzie także gorąco na Moto Arenie, moi drodzy. Dziś o 18:00 kolejne starcie prez Grupa Deweloperska Toruń kontra Kronoplast Włókniarz Częstochowa. Będzie można się pobawić, no i przynajmniej nie będzie chłodno na Moto Arenie.
0: Tak, to istotne. I co istotne, moi drodzy, to jest ostatni mecz domowy przed przerwą wakacyjną. Nie zdziwcie się zatem, jak zobaczycie naszych żużlowców któryś tam z jakimś neseserkiem, z jakąś walizką wakacyjną spakowaną.
1: Już z jakimś takim napompowanym kołem do basenu. No.
0: A zamiast kasków te kapelusze słomkowe na głowach. Chociaż nie polecamy, bo o bezpieczeństwo trzeba dbać.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: już bardzo blisko 7 na zegarze, bardzo blisko kolejnych informacji u nas w raporcie.
1: A także kolejnych informacji pogodowych, ale o tym już dzisiaj sporo mówiliśmy, że pewnie będzie po prostu ciepło.
0: Kawusie polecamy, a ja wczoraj to nawet taki ice coffee spróbowałem, żona zrobiła.
1: I co, smakowało?
0: No, wszystko dobre, co zimne, że tak powiem.
1: I słodkie najlepiej jeszcze.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
5: Hyundai Toruń. Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
6: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
7: Tor Impact. Ten weekend do soboty. Sznycle z fileta z piersi indyka 260 gramów. 14,99 opakowanie. Boczek świeży bez kości ze skórą 14,99 kg. Nektarynki 8,99 kg. Ogórek gruntowy 3,99 kg. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.
8: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
9: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Autoref, koncesjoner Dacia, ulica Skłodowskiej Curie 67A, www.renaulttorun.pl.
11: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
12: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Curie 67A, www.renaulttorun.pl.
13: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.

0: meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Po reklamie.
3: Mamy piątek, 26 dzień czerwca w kalendarzu i 7 na zegarach. Czas na kolejny raport Radia Gra.
4: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport o poranku. IMGW przedłuża alert meteo dotyczący upałów w Toruniu i powiecie toruńskim. W ciągu dnia termometry ponownie mogą pokazać dzisiaj nawet 33 stopnie Celsjusza. To ostrzeżenie meteo drugiego stopnia. Według synoptyków taka fala upałów utrzyma się w regionie co najmniej do poniedziałku.
5: O tym się mówi w Toruniu.
4: Władze naszego miasta zachęcają, by w miarę możliwości zostać w domu w trakcie największej spiekoty. W Toruniu powołano także sztab kryzysowy, który monitoruje sytuację.
6: Jeżeli chodzi o placówki oświatowe, to zarówno przedszkola, jak i szkoły otrzymały od nas wytyczne, jak należy weryfikować pomieszczenia, mierzyć temperaturę. Taki dobowy, codzienny raport otrzymujemy ze wszystkich placówek oświatowych. Ten raport również został skierowany do miejskich żłobków. Tutaj o tyle mamy komfortową sytuację, że we wszystkich żłobkach miejskich mamy klimatyzację. W większości przedszkoli również mamy klimatyzację zamontowaną. Jest to bardzo ważne, szczególnie w tym okresie tych pików temperatur. Jeżeli chodzi o placówki, które są placówkami całodobowymi lub dziennego pobytu dla osób w wieku senioralnym, to takie raporty obejmują również domy pomocy społecznej, dzienne domy pobytu, dzienny dom pomocy społecznej. Ponadto zaopatrzyliśmy wszystkie placówki w dodatkową wodę.
4: Mówiła wiceprezydentka Torunia Dagmara Zielińska.
5: Dzieje się na drogach.
4: Teraz o poranku informacje dla kierowców. Nowy pas do skrętu w prawo z Kraszewskiego w Aleje Świętego Jana Pawła II w kierunku starego mostu drogowego w Toruniu gotowy. Zakończono wszystkie prace związane z realizacją inwestycji. Z nowego rozwiązania zmotoryzowani mogą korzystać już od dziś. Budowa prawoskrętu kosztowała 380 tysięcy złotych. Drogowcy wierzą, że dodatkowy pas usprawni komunikację na tym jednym z najbardziej zatłoczonych skrzyżowań w centrum.
5: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
4: I jeszcze informacja dla miłośników jednośladów, bo to już ostatnie dni na kręcenie kilometrów w ramach rowerowej stolicy Polski. Tylko do końca czerwca można zbierać punkty dla wybranej przez siebie miejscowości. Obecny ranking przejrzała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
7: Jeżeli chodzi o miasta prezydenckie, to Toruń jest na razie na 22 miejscu. Torunianie wykręcili ponad 280 tysięcy kilometrów. Do pierwszej trójki daleko, ale to i tak awans o kilka pozycji w porównaniu do zeszłego roku, kiedy nasze miasto zakończyło rywalizację na 31 miejscu. Liderem jest Biała Podlaska, a Bydgoszcz na 14 pozycji.
4: Kasiu, a jak wygląda ranking gmin?
7: I tu świetna wiadomość, nasza podtoruńska gmina Łysomice jest na pierwszym miejscu. Rowerzyści wykręcili do tej pory ponad 570 tysięcy kilometrów. Z ciekawostek na trzecim miejscu mamy też gminę z naszego województwa, to Świekatowo.
4: By dołączyć do rywalizacji na jej finiszu, należy zainstalować bezpłatną aplikację Aktywne Miasta.
5: Wiadomości ogólnopolskie.
4: Dwie pacjentki, pielęgniarka i lekarz są ranni po ataku nożownika, do którego doszło wczoraj wieczorem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju. Stan poszkodowanych lekarze określili jako stabilny, choć w przypadku trzech osób poważny. Napastnik został zatrzymany. Anna Kropaczek, znasz szczegóły. Co wiadomo o przebiegu tego wydarzenia?
8: 19-latek z nożem wszedł na oddział gastrologii i najpierw zaatakował dwie pacjentki. Personel ruszył z pomocą. Ranna w rękę została pielęgniarka. Poważniejsze obrażenia odniósł kierownik oddziału, który obezwładnił napastnika.
9: Własnym ciałem, właśnie takim bohaterskim czynem, to on go obezwładnił.
8: Mówił dyrektor szpitala Robert Ostrowski. Trzy osoby, lekarz i pacjentki, mają rany kłute klatki piersiowej. Nie wiadomo na razie, jakie były motywy działania 19-latka.
10: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
4: Zapraszam na raport sportowy, a w nim piłka nożna. Turcja honorowo żegna się z mundialem po zwycięstwie w ostatnich minutach nad Amerykanami. Było 3-2. Gospodarze mieli jednak pewny awans. Turcy wiedzieli, że jadą do domu. Z awansem w grupie D Australia, która zremisowała z Paragwajem 0-0, zajęła drugie miejsce. Drużyna z Ameryki Południowej musi poczekać na pozostałe rozstrzygnięcia. W 1/16 finału Amerykanie zagrają z Bośnią. W grupie F blisko awansu z trzeciego miejsca jest Szwecja, mająca lepszy bilans bramkowy od Paragwaju. Nad ranem zremisowała z Japonią 1-1. Japończycy kończą wyżej w tabeli i w nagrodę zagrają z Brazylią. Grupę wygrywa Holandia, która pokonała Tunezję 3-1 i teraz zmierzy się z Maroko. Zimny prysznic zaliczyli Niemcy, którzy co prawda wiedzieli, że awansują, ale niespodziewanie przegrali z Ekwadorem 1-2. Trzeci Ekwador dał sobie nadzieję, ale musi poczekać na komplet innych wyników.
10: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Product, producent bram garażowych i rolet. fartproduct.pl.
4: Przed nami kolejny upalny i słoneczny dzień w Toruniu. Na niebie próżno szukać chmur, więc nie będzie dzisiaj padać. Ma wiać słaby, tylko momentami umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie się nieznacznie wahać. Warunki biometeo będą raczej niekorzystne. Termometry mogą pokazać dzisiaj 33 stopnie, jutro może być 35, pojutrze nawet 38.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Product, producent bram garażowych i rolet. fartproduct.pl.
3: Dzień dobry, po siódmej, witamy po raz kolejny. My gramy dla was dalej i oczywiście cieszymy się, że wstajecie razem z nami. Oliwia Ciszewska.
12: Piotr Kolszowski, dzień dobry, cześć. Gramy, a już za chwilę u nas jak zwykle o tej porze horoskop.

0: Uwaga! Super promocja wtedy!
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

0: Rano i dobrze, dobra piątkowa pobudka w ostatnim dniu roku szkolnego. Mamy nadzieję, że dziś gwiazdy będą sprzyjać i spowodują, że na wszystkich świadectwach pojawi się to magiczne hasło: otrzymał, otrzymała promocję do następnej klasy.
1: Myślałam, że to o czerwonym pasku będziesz mówił.
0: A to już inna sprawa.
1: No, ważne, żeby było zadowolenie z siebie. No a w gwiazdach co się takiego ciekawego dzieje? Piątkowy horoskop ma to do siebie, że nawet gwiazdy sugerują nam takie drobne oderwanie od codzienności. Dzisiaj na przykład wyczuwam energię zbiorowego zapomnienia.
0: O.
1: Ale takiego, wiesz, przyjemnego zapomnienia. To nie będzie takie nieprzyjemne. Jednak zanim to się stanie, to taka zodiakalna waga powinna dać z siebie coś więcej. A kosmos wszystko zwróci z nawiązką. Jeszcze co ciekawe, o, ciekawa wróżba dla Skorpiona. Ten kuszony energią z gwiazd pójdzie dzisiaj na całość. Albo bardzo będzie tego chciał. To zależy tylko od Skorpiona.

0: rano i dobrze, tak, budzimy się razem z wami w ten piątek, piąteczek. Ma mundial, cały czas trwa i duże emocje na boiskach. Amerykanie, czyli to co by nie mówić, jednak gospodarze, przegrali z Turcją 2-3, choć i tak nadal zajmują pierwsze miejsce w grupie, a Turcja i tak nadal, tu się nic nie zmienia, chociaż protestowali, to nadal odpadają z turnieju.
1: No ale to nic, gorąco nie tylko jest na boiskach. Amerykańscy restauratorzy żalą się na Europejczyków, że ci nie zostawiają napiwków w knajpach.
0: Oj, patrzcie. No. Może po prostu obsługa w ich opinii nie zasługuje na napiwki, albo nie wiem, jedzenie nie jest wystarczająco smaczne.
1: A może Amerykanie Włochom pizzę podają z keczupem?
0: A do tego przełamują makaron do spaghetti przed ugotowaniem. No sorry, ale za taki kulinarny policzek napiwków nie będzie.
2: Reklama. Urząd Miasta Torunia, Toruńska Agenda Kulturalna i Radio Gra zapraszają na muzyczne powitanie lata. Toruńskie Gwiazdy 2026. Koncert finałowy oraz najważniejsze toruńskie nagrody muzyczne. Wystąpią Niezawodne Czaku, Świeża Krew, Marone. Wyjątkowy projekt Kombinatorzy, czyli toruńskie gwiazdy w hołdzie Republice. Oraz gość specjalny, porywający Lord of Odd. Fosa Zamkowa w piątek 26 czerwca od 17. Wstęp wolny.
3: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kirii 67A, www.renaulttorun.pl.
5: Dostaniesz coś za świadectwo?
6: No raczej! Rabat od Media Expert!
5: Wow, też chcę!
6: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
5: Mega!
7: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat! Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
9: Już 27 i 28 czerwca Centrum Pumar oraz Galeria Wnętrz AMC zapraszają na wyjątkowy weekend pełen atrakcji. W godzinach od 11 do 16 zapraszamy na wydarzenie Bezpieczni w podróży. Czekają Was pokazy pierwszej pomocy, spotkanie z podróżnikiem, prezentacje sprzętu turystycznego, namioty dachowe, bagażniki rowerowe oraz porady, jak dbać o zdrowie w podróży. Będą też konkursy, gry i animacje dla całej rodziny. A wieczorem o godzinie 22 zapraszamy na kino plenerowe w ramach festiwalu Toffee Fest. Centrum Pumar i Galeria Wnętrz AMC. Spędźcie ten weekend razem z nami.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Autoref, koncesjoner Dacia, ulica Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaulttorun.pl.
4: Po reklamie.
5: Raz, dwa, trzy!
6: Majsiki!
7: To jest Radio Gra.

0: rano i dobrze budzimy cały Toruń i zachęcamy Was do tego, aby dzisiaj szybko nie iść spać, bo już o 22:00 wielka, piękna parada metropolitalna, która oświetli nam nieco nasze piękne miasto, Starówkę, ponieważ jeżeli brakuje Wam trochę tych światełek w wakacje, no to tutaj podobno mają się pojawić takie fantazyjne, morskie stworzenia, oświetlane światełkami, no nic, tylko się przejść i zobaczyć, co to będzie.
1: Wspaniale, można nawet zrobić sobie małą rozgrzewkę o poranku, poparadować po mieszkaniu w piżamie na przykład, a wieczorem na paradę metropolitalną.
0: Rynek Nowomiejski w kierunku rynku staromiejskiego. Taka jest trasa.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Bob Sinclair, I Can't Wait, to już za nami w Radiu Gra.
1: A do godziny 8 pojawi się jeszcze Sylwia Grzeszczak i będziemy sobie ochać i achać razem z nią.
2: Reklama.
3: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Już 27 czerwca zapraszamy na 15 urodziny Castoramy Torun. Od 9 czekają na Was pokazy naszych dostawców, straży pożarnej i policji. Majsterkowo dla najmłodszych. Wiele innych atrakcji. Szczegóły na fanpage'u Castorama Toruń.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Marek, szefowa cię prosi.
7: Potem.
6: A teraz co robisz?
7: Walczę z potem.
6: Zrób to skutecznie.
7: Ale jak?
6: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
8: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
9: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
2: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
1: Wspaniale się to ogląda.
2: A jak smakuje?
1: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
0: Działasz w fundacji, kole gospodyń wiejskich lub innej organizacji? Zgłoś swój projekt do marszałkowskiego konkursu Rodzynki z pozarządówki. Wyróżniamy najciekawsze inicjatywy trzeciego sektora. Na realizatorów najlepszych projektów czekają nagrody finansowe. Łącznie to aż 40 tysięcy złotych. Wnioski można składać do 30 czerwca. Szczegóły na www.kujawsko-pomorskie.pl.
3: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No, sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
15: A przed nami kolejny upalny i słoneczny dzień w Toruniu. Na niebie próżno szukać chmur, więc nie będzie dzisiaj padać. Ma wiać słaby, tylko momentami umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie się nieznacznie wahać. Warunki biometeo będą raczej niekorzystne. Termometry mogą pokazać dzisiaj 33 stopnie, jutro może być 35, pojutrze nawet 38.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
16: To jest Radio Gra.

0: Dobre granie od samego rana. Coraz cieplej robi nam się na zewnątrz, dlatego pamiętajcie o różnych ważnych sprawach, między innymi o tym, o czym przypomina nam nasze toruńskie MPO, żeby odpowiednio zadbać o swoje odpady w te upalne dni. Tak, tak, taki post pojawił się na ich Facebooku.
1: I wcale nie chodzi o to, żeby było ich więcej albo mniej, tylko rzeczywiście, żeby zwrócić uwagę, zwłaszcza na te tak zwane odpady bio, które podczas upałów szybciej ulegają rozkładowi, niestety emitując w ten sposób w okolicy różne zapachy.
0: No właśnie, a nie chcemy uprzykrzać pracy pracownikom MPO. Chcemy, żeby ta praca była jak najlżejsza. Warto też dokładnie zawiązywać woreczki, reklamóweczki i wszystkie te zbiory odpadów, które zebraliście. No i dokładnie zamykać po sobie kosz.

0: Dobry poranek w jak najlepszym rytmie Radia Gra. Zbliżamy się już do godziny 8. Kolejne wiadomości, kolejna prognoza pogody przed nami. No i oczywiście jeszcze więcej uśmiechu, no bo w końcu jest piątek.
1: Warto się uśmiechać, zwłaszcza, że jeszcze nie mamy najgorętszego momentu w ciągu dnia. Będzie jeszcze cieplej. A więcej szczegółów na ten temat w prognozie pogody.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Marian?
5: Hmm?
4: Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No, sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: złota. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
1: Córciu, co się stało, że wracasz z takimi wypiekami?
2: Winda nie działa.
1: Mi bardziej chodziło o twoje torby.
2: A, te wypieki. W Piekusiu znowu mają super promocje.
1: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu nowy chleb dla ciebie za 3,99 i kostka galaretkowy raj 37,99 zł za kilogram.
3: Dobra aura nie bierze się znikąd. Zobacz nowość od Lembut. Osiedle Aura przy Żółkiewskiego w Toruniu. Wybierz nowoczesne mieszkanie otoczone zielenią z oczkami wodnymi. Korzystaj z komfortowych parkingów dla ciebie i gości oraz strefy biur czy usług na terenie osiedla. To miasto w mieście zaprojektowane dla twojej wygody. Sprawdź wolne lokale. lem-but.pl.
4: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
5: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Już 27 czerwca zapraszamy na 15 urodziny Castoramy Torun. Od 9 czekają na Was pokazy naszych dostawców, straży pożarnej i policji. Majsterkowo dla najmłodszych. Wiele innych atrakcji. Szczegóły na fanpage'u Castorama Toruń.
7: Szukasz treningu, który naprawdę Cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję i odkryj nową jakość ruchu. Pierwsze zajęcia tylko 40 zł. Sprawdź karnety na fitantresola.pl.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
9: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Po reklamie.
11: Mamy piątek w kalendarzu, 26 dzień czerwca, jest 8 w Radiu Gra, czas na kolejne informacje.
12: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport o poranku. Prezydent Torunia za absolutorium za wykonanie budżetu za 2025. Wczoraj odbyła się sesja Rady Miasta, na której podsumowano ubiegły rok. Za udzieleniem absolutorium Pawłowi Górewskiemu głosowało 18 osób, przeciw było 6. Jedna osoba wstrzymała się od głosu.
13: Odnotowaliśmy wykonanie dochodów na poziomie 2 miliardów 162 milionów złotych. Wykonaliśmy wydatki na poziomie 2 miliardów 154 milionów złotych. I z deficytu, który pierwotnie planowaliśmy na 164 miliony złotych, udało nam się wykonać i zanotować wynik budżetu na poziomie plus 7,5 miliona złotych i to jest olbrzymi sukces.
12: Wyliczał Paweł Gulewski. Prezydenta na sesji chwalił były prezydent, obecnie radny Michał Zaleski.
14: To wykonanie budżetu za rok 2025 było poprawne, a właściwie powiedziałbym mocniej bardzo dobre. Zadbano o to, aby zwiększyć nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami i ta kwota to prawie 78 milionów złotych więcej, czyli potrafiliśmy pozyskać dochody bieżące, takie trudne często do pozyskania, na przykład w postaci subwencji zewnętrznych dodatkowych, po to, aby pokryć tymi dochodami wydatki bieżące.
12: W 2025 roku najwięcej pieniędzy przeznaczyliśmy w Toruniu na oświatę i wychowanie. Chodzi o ponad 890 milionów złotych.
15: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
12: Dzisiaj ostatni dzień roku szkolnego, a to z kolei oznacza, że od poniedziałku zaczną obowiązywać w mieście feryjne rozkłady jazdy komunikacji miejskiej. Nie będą kursować linie autobusowe numer 21, 22, 39, 80 i 152. Pamiętajcie o tym, tym jadąc do pracy na początku przyszłego tygodnia. Zmieniamy temat. Lasy w Toruniu i powiecie toruńskim znajdują się obecnie w strefie dużego zagrożenia pożarowego. Tylko w tym roku leśnicy z okolic Torunia odnotowali 170 pożarów na ponad 92 hektarach terenu. W tym wliczone są tereny poligonu, które należą do nadleśnictwa Gniewkowo.
10: Czy tutaj są powodem tylko jedynie susze, wysokie temperatury, czy też czynnik ludzki?
16: No, trzeba powiedzieć, że wszystko razem. Pożary rzadko występują naturalnie w naszym klimacie i trzeba sobie chyba jasno powiedzieć, że takie naturalne zaproszenia ognia od pioruna czy od jakiejś butelki, która by tam jako soczewka działała, raczej są bardzo, bardzo rzadkie i większość to jest jednak nieostrożne obchodzenie się z ogniem.
12: O zagrożeniu pożarowym i pożarach nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska rozmawiała z Ireneuszem Jałuzą, zastępcą nadleśniczego Nadleśnictwa Dobrzejewice.
15: Wiadomości ogólnopolskie.
12: Codzienne zakupy coraz droższe, 5% w górę w skali roku, czyli więcej niż inflacja, tak wynika z badania agencji ASM. Porównawczy koszyk zakupowy jest już wyceniany na ponad 300 zł w każdej sieci sklepów. Średnia cena to 331 zł. Ale jest szansa, by robić zakupy nieco taniej.
17: Warto zwrócić uwagę na duże różnice cen między sieciami handlowymi. Ponad 150 zł różnicy między koszykiem opartym na minimalnych i maksymalnych cenach tych samych produktów w badanych lokalizacjach pokazuje, że miejsce zakupów ma realny wpływ na domowy budżet.
12: Wylicza Kamil Kruk z agencji ASM. A jeśli planujecie zakupy w najbliższy weekend, to przypomnijmy, że najbliższa niedziela będzie handlowa.
18: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
12: Zapraszam na raport sportowy. W weekend będziemy mocno trzymać kciuki za laskarzy z Torunia. Pomorzanin zagra w finale Mistrzostw Polski. O tytuł zmierzymy się z Siemianowiczanką, która pokonała w półfinale Wartę Poznań. Torunianie okazali się z kolei lepsi od innej drużyny z Wielkopolski, Grunwaldu. Mecz w Siemianowicach jutro o 16:00, mecz w Toruniu pojutrze w niedzielę również o 16:00 na boisku przy Szosie Chełmińskiej. Drużyna Cukaniów Toruń ogłosiła kolejny siatkarski transfer. Do zespołu dołącza Piotr Śliwka, 23-letni przyjmujący, który w ostatnich latach dał się poznać jako jeden z wyróżniających się zawodników na parkietach pierwszej ligi. A dzisiaj po południu mecz żużlowej PGE Ekstraligi. Press Toruń podejmie na Motoarenie Włókniarz Częstochowa. Start o 18:00. Pierwszy mecz wygraliśmy 53-37. Każdy inny wynik niż zwycięstwo z bonusem Aniołów z Torunia będzie niespodzianką. Włókniarz nie zdobył jeszcze w tym sezonie nawet jednego punktu.
18: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
12: Termometry mają pokazać dzisiaj 33 stopnie, jutro może być 35, pojutrze nawet 38 stopni Celsjusza. Przed nami kolejne upalne i słoneczne dni w Toruniu. Nie będzie padać ani dzisiaj, ani jutro. Ma wiać słaby, momentami umiarkowany wiatr, ciśnienie będzie się nieznacznie wahać, warunki biometeo raczej niekorzystne.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
11: Muszę wam powiedzieć, że Oliwia ma dzisiaj specjalny piątkowy makijaż, taki sobie wykonała nawet od samego rana.
20: To po prostu są zaróżowane policzki od tego, że jest mi ciepło, Olo.
11: A, tak, przepraszam, tak. Podkręcę może klimatyzację. Piotr Olszowski
20: i Oliwia Ciszewska, gramy.

0: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
1: Zapłacił w ostatnim roku no prawie 8 milionów funtów. A tak w sumie jeszcze podliczyli, że od objęcia tytułu księcia Walii przekroczył 20 milionów funtów podatków.
2: Zastanawiam się, jak mógłbym z nimi zagadać, żeby zechcieli przekazywać mi swój 1%, ale może spróbuję kiedy indziej. Z drugiej strony to też historia z tego samego podwórka, bo trwa ciągle renowacja pałacu Buckingham. Ale po zakończeniu remontu, uwaga, Karol III wcale nie zamierza na stałe mieszkać w pałacu. Oficjalnie tłumaczy się to tak, że cel dworu to szersze udostępnienie pałacu zwiedzającym.
1: Jasne, jasne. Czyli jednak coś się musiało nie udać w trakcie remontu i nie chce się do tego przyznać.
3: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: FM, gramy o poranku w Radiu Gra w piątek, w piąteczek i takie breaking news, czerwone paski od razu dla tych, którzy interesują się ogromnymi pieniędzmi. Elon Musk nie jest już bilionerem.
1: O nie, niestety, jak to się stało?
0: Przestał nim być we wtorek, gdy jego majątek wyceniono na 957 miliardów dolarów.
1: O matko, dramat, dramat.
0: Ale spokojnie, bilionerem był tylko przez 2 tygodnie. Zresztą jako pierwszy człowiek w historii. Słowem, nikt przed nim nie miał takiej ilości pieniędzy tylko dla siebie.
1: A przynajmniej oficjalnie.
2: Reklama. Urząd Miasta Torunia, Toruńska Agenda Kulturalna i Radio Gra zapraszają na muzyczne powitanie lata. Toruńskie Gwiazdy 2026. Koncert finałowy oraz najważniejsze toruńskie nagrody muzyczne. Wystąpią Niezawodne Czaku, Świeża Krew, Marone, Wyjątkowy Projekt Kombinatorzy, czyli Toruńskie Gwiazdy w Hołdzie Republice, oraz gość specjalny, porywający Lordofon. Fosa Zamkowa w piątek 26 czerwca od 17. Wstęp wolny.
3: Dostaniesz coś za świadectwo?
4: No raczej, rabat od Media Expert.
3: Wow, też chcę!
4: To proste! Za świadectwo dostajesz 2 dyszki, a do tego klasycznie. 5 za 5, 6 za 6. Fajnie, co?
3: Mega!
5: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą 5 5 zł, a za każdą 6 otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
13: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy.
14: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
15: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
14: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
16: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
17: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
18: Bo jest tu Politechnika.
19: Bo jest Politechnika Bydgoska.
20: Bo jest Politechnika Bydgoska.
21: Politechnika Bydgoska.
22: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
23: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
24: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
25: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
24: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
25: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
24: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
26: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
27: Po reklamie.

0: rano i dobrze na 88,8 FM od samego rana. Mam nadzieję, że miło wam mija ten piątkowy poranek, bo będzie także miło wieczorem. Spotkamy się wszyscy w Fosie Zamkowej, ponieważ będzie impreza.
1: Będzie impreza, która nazywa się Toruńskie Gwiazdy. I wiemy, z jednej strony ten plebiscyt, to wydarzenie, te koncerty, to już cykl trwający wiele, wiele lat, ale być może są takie osoby, które dopiero pierwszy raz pojawią się na koncercie Toruńskie Gwiazdy. Wyjaśniamy, to nie o nas tutaj chodzi, o inne Toruńskie Gwiazdy tym razem.
0: Będzie nadzieja roku, DJ roku, płyta roku, wykonawca roku i to wszystko na jednej scenie, a także wspaniałe koncerty. Będzie hip-hopu trochę, trochę rocka, trochę orkiestry Wabank. No, będzie wspaniale.
1: Tak sobie myślę, że musielibyśmy do naszego Mariusza Skłodowskiego zaapelować, żeby dorzucił kategorię prezenter roku.
0: Myślę, że byłoby to niesprawiedliwe, bo dostawalibyśmy nagrodę co roku.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Body Talk w Radiu Gra. Dawno tego numeru nie było.
1: Oj,
0: za chwilę gramy dalej.
1: A dawno też nie było zespołu wideo na naszej antenie. Środa, czwartek będziemy odliczać do piątku, który już dzisiaj.
2: Reklama.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
5: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
12: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: Las czy widok na Wisłę? Wybór należy do Ciebie. Harmonia na Jarze i Nobilis z prywatną siłownią na Skarpie. Sprawdź gotowe mieszkania na lem-but.pl.
14: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Zwinne w miejskiej dżungli, bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu Twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł, BMW X2 już za 799 zł, a BMW Serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na Ciebie.
16: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
17: Po reklamie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
19: Termometry mają pokazać dzisiaj 33 stopnie, jutro może być 35, pojutrze nawet 38 stopni Celsjusza. Przed nami kolejne upalne i słoneczne dni w Toruniu. Nie będzie padać ani dzisiaj, ani jutro. Ma wiać słaby, momentami umiarkowany wiatr, ciśnienie będzie się nieznacznie wahać, warunki biometeo raczej niekorzystne.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
6: To jest Radio Gra.

0: Rano i dobrze, dobra piątkowa pobudka trwa nadal. Pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich uczniów i uczennice zmierzających na zakończenie roku szkolnego.
1: A potem co? Wakacje. No będziemy pytanie, jechać.
0: Czy idę na plażę, czy jednak w jakieś inne miejsce? Uwaga, uwaga, mamy dane statystyczne nadchodzącego sezonu wakacyjnego i deklaracje Polaków. 13% z nas spędzi swój wakacyjny urlop nad jeziorem.
1: Weźcie tylko coś na komary.
0: Zdecydowanie. 20% z nas pojedzie w góry.
1: No tak, tylko tutaj najlepiej najpierw do sklepu po odpowiednie obuwie, bo w sandałkach to nie bardzo.
0: Ale to jeszcze nic. Uwaga, co trzeci Polak w tym roku, ponad 30% z nas, wybiera się nad polskie morze. Tak, tak, będzie nas tam całkiem sporo, ale to chyba dobrze, nie?
1: Nie, no pewnie, no będzie raźniej, gwarno, tak. Będziemy bliżej siebie. Takie wakacje po prostu zbliżają ludzi.
0: No, to prawda, czasami aż za. Na szczęście są jeszcze parawany.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Jesteśmy już bardzo blisko dziewiątej. Wczorajszy mecz Ekwadoru z Niemcami sędziowała pani Tori Penso. Dużo się o tym cały czas dyskutuje w internecie, niestety również w kontekście prawdopodobnego błędu, który w tym sędziowaniu mógł się przydarzyć. Niektórzy mówią, że był faul i gol dla Niemców, którzy zresztą ostatecznie i tak przegrali, nie powinien być zaliczony. Inni mówią, że błędu nie było, aż nie wiadomo, co o tym wszystkim myśleć.
1: No, myślę, że tę sytuację powinien ocenić sam Donald Trump.
0: Myślisz?
1: Mhm.
0: A ja to chyba nawet już słyszę. Dobrze sędziowała, bardzo dobrze. To piękna kobieta jest, bardzo piękna. Drugi raz nie powierzyłbym mi tego zadania.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
10: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższym

0: zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
1: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
2: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Włączamy gorący sezon w lipnie. Summer Fest. Tu zaczyna się lato. Na scenie Woners, Skolim, Zakopower, Ira i Komodo. Do tego strefa gastro, wesołe miasteczko, animacje dla dzieci i wiele innych atrakcji. Do zobaczenia 27 czerwca od 16 w nowym centrum Lipna. Organizatorzy: Powiat Lipnowski, Miasto Lipno, Pług Lipno. Partner wizerunkowy: Znajoma Marka.pl. Partner wydarzenia: Nowe Centrum Lipna.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Voltare! Voltare!
7: Ból szyi po pracy?
8: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze!
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
11: Po reklamie.
12: Już dziewiąta, czas po raz kolejny sprawdzić, co się wydarzyło w kraju, regionie i na świecie. Raport Radia Gra przed nami.
13: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Za kilka dni, 1 lipca, w Toruniu wejdzie w życie nocna prohibicja. Po godzinie 22 nie kupicie alkoholu w sklepach czy na stacjach benzynowych. Bary i restauracje będą jednak działać normalnie, według starych zasad.
14: Jesteśmy przekonani, że to ograniczenie posłuży zdrowiu, bezpieczeństwu mieszkańców Torunia.
15: Wśród głosów przedsiębiorców pojawiają się takie sygnały, że to może zaszkodzić ich biznesu.
14: No tak, oczywiście rozważaliśmy tę kwestie, bo tego typu głosy pojawiały się we wszystkich miastach, które się zdecydowały na tego typu ograniczenia. W Toruniu nie ma sklepu całodobowego, który oferowałby wyłącznie alkohol. Ta uciążliwość dla przedsiębiorców nie będzie duża, a bierzemy przede wszystkim pod uwagę interes mieszkańców, bezpieczeństwa, zdrowia.
13: Mówił nam Marcin Czyżniewski, wiceprzewodniczący Rady Miasta z Klubu Radnych Wspólny Toruń. Rozmawiał z nim nasz reporter Artur Stochla. Zmieniamy temat i przypominamy pasażerom MZK w Toruniu, że w najbliższy poniedziałek wstrzymany zostanie ruch tramwajów numer 1. Trzeba wykonać remont torów i sieci w ciągu Traugutta Lubickiej i Szosy Lubickiej. Jedynka nie będzie kursować od Alei Solidarności do przystanku przy Skarpie aż do 17 lipca.
16: O tym się mówi w Toruniu.
13: IMGW wydał alert drugiego stopnia dotyczący upału w Toruniu i powiecie toruńskim. W niedzielę termometry w Grodzie Kopernika mogą pokazać nawet 38 stopni.
17: Bym chciał jednak zaapelować tutaj do naszych mieszkańców, żeby w miarę możliwości, pozostając w domu, dopajali się, jeżeli będzie jakikolwiek problem, źle się poczują. Proszę również informować dyżurnego Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, numer telefonu 611-93-10, względnie SMS do dyżurnego Straży Miejskiej 608-668-986. Te informacje będziemy przetwarzać i na bieżąco reagować, wspierać mieszkańców, jeżeli będzie taka potrzeba. Temperatura może przekroczyć 35 stopni, w związku z tym były podjęte działania. Będą rozstawione kurtyny wodne, zraszacze w 4 miejscach, jeżeli chodzi o zespół starówkowy. Dodatkowo też są tam zdroje wodne, więc można się dopajać. Będzie również rozstawiona przez wodociągi taki beczkowóz, z którego będzie można skorzystać. On będzie w weekend też mobilny.
13: Mówił Marcin Lutowski, dyrektor Wydziału Ochrony Ludności Toruńskiego Urzędu Miasta.
10: Słuchacie wiadomości Radia Gra. Allegra.
13: Przed nami kolejne wydarzenia Dni Torunia. Dzisiaj o 17:00 rozpocznie się koncert Toruńskie Gwiazdy. Przed nami występy i rozstrzygnięcie popularnego muzycznego plebiscytu. Wstęp na wydarzenie w Fosie Zamkowej będzie wolny. O godzinie 18:00 przed dworem Artusa swoją Katarzynkę w Piernikowej Alei Gwiazd odsłoni z kolei pisarz z Torunia Robert Małecki.
10: Wiadomości ogólnopolskie.
13: Na wtorek zaplanowano spotkanie premiera Donalda Tuska z prezesami NFZ-u. Tematem mają być nieprawidłowości dotyczące warszawskiego szpitala południowego i lekarza Dawida Kacprzyka. Wiele decyzji nakierowanym przez tego medyka oddziale miało być podejmowanych poza procedurami, zarówno prawnymi, jak i medycznymi. Sprawę wyjaśniają równolegle prokuratura, rzecznik praw pacjenta, stołeczny ratusz i NFZ. Wczoraj po raz pierwszy do sprawy odniosło się także ministra zdrowia. Wszystko, co może podważać zaufanie i poczucie bezpieczeństwa pacjentów do systemu ochrony zdrowia, powinno zostać wyjaśnione w sposób rzetelny i dokładny, powiedziała Jolanta Sobierańska-Gręta.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
13: Raczej niekorzystne warunki biometeo, dużo słońca na niebie, 33 stopnie na termometrach w tym najcieplejszym momencie dnia. Taka jest prognoza pogody na piątek dla Torunia. Przed nami upalny i słoneczny weekend. Z dnia na dzień będzie coraz cieplej, aż do niedzieli. Na horyzoncie na razie nie widać deszczu ani burz.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
19: Piątek, piąteczek, piątello, wjeżdża na coraz większej prędkości i to jest ten piątek i raz jeszcze my bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich cieszących się z zakończenia roku szkolnego, wakacje przed nami. Aha, uczniów też pozdrawiamy.
12: Myślę, że niektórzy właśnie teraz dopiero zmierzają do szkoły, bo tak. Po dziewiątej...
19: Albo właśnie ten apel się rozpoczyna. Za chwilę kwiatek i ciao, Bella.
12: I będziemy do siebie machać. A my machamy do was i mówimy do usłyszenia, ponieważ już niedługo także słyszymy się na antenie Radia Gra. Z powrotem Oliwia Ciszewska.
19: Piotr Kolszowski.
12: Pa!

Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: Ostatni dzień roku szkolnego, jak to mówią, jeszcze tylko odebrać świadectwo, ochrzan od rodziców i w końcu wakacje. Czekaliśmy, czekaliśmy, aż się doczekaliśmy. Razem spędźmy ten dzień, zachęcam, zostańcie z nami. Tu Radio Gra, tu hity pełne energii, za chwilę Lee & Rimes. Mariusz Pucyło, cześć!
1: Reklama.
2: Dorimpex, ten weekend do soboty. Sznycle z fileta z piersi indyka 260 gramów, 14,99 opakowanie. Boczek świeży bez kości ze skórą 14,99 kg. Nektarynki 8,99 kg. Ogórek gruntowy 3,99 kg. Kupuj także online z dowozem na dorimpex.pl.
3: Dostaniesz coś za świadectwo?
4: No raczej, rabat od Media Expert.
3: Wow, też chcę!
4: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
3: Mega!
5: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Las czy widok na Wisłę? Wybór należy do Ciebie. Harmonia na Jarze i Nobilis z prywatną siłownią na Skarpie. Sprawdź gotowe mieszkania na lem-but.pl.
7: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
10: O!
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też. To poprosimy.
10: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
13: Uwaga! Super promocja w Teddy!
14: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
15: Zapraszam do stanowiska.
16: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
15: Pani Ania jest na urlopie.
16: Czyli niczego nie załatwię.
15: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
16: Uff, no i to jest zmiana.
17: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
18: Chcesz uczyć się z najlepszymi w nowoczesnych laboratoriach i warsztatach? Poznać nowoczesne technologie, tajniki elektroenergetyki i energetyki odnawialnej wodnej? Zapraszamy do Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka Odnawialna Wodna w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie, prowadzonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Znajdujemy się w Wielkopolsce, w powiecie pleszewskim, niedaleko Kalisza. Centrum zaprasza uczniów i studentów, osoby dorosłe oraz nauczycieli na szkolenia rozwijające kompetencje w zakresie elektroenergetyki, energetyki odnawialnej wodnej. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej bcuenergetykawodna.pl.
19: Po reklamie.
20: To jest Radio Gra.

0: To gdzie tu na te wakacje? Jak z badań wynika, 47% Polaków jadących na wakacje w naszym kraju wybiera morze. No i tutaj my w Toruniu mamy szczęście, bo już od jutra będzie można skorzystać z wakacyjnego pociągu Latarnik, który będzie łączył Bydgoszcz i Grudziądz z najpopularniejszymi miejscowościami wypoczynkowymi na Półwyspie Helskim. To połączenie będzie działać od jutra, od soboty do 31 sierpnia, czyli do końca wakacji. Na trasie najpierw będzie Trójmiasto, Gdańsk, Sopot, Gdynia, a potem Kuźnica, Chałupy, Jastarnia, Jurata, no i Hel. Co ciekawe, po przyjeździe do Helu pociąg będzie wracał w przeciwnym kierunku dopiero po 9 godzinach, więc można sobie zrobić nawet taki jednodniowy wypad i to już od jutra. A co tam z pogodą? Sprawdzimy za chwilę, potem David Guetta.
1: Reklama.
2: Marian?
3: Hmm?
2: Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra, 15,99. A Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Już 27 i 28 czerwca Centrum Pumar oraz Galeria Wnętrz AMC zapraszają na wyjątkowy weekend pełen atrakcji. W godzinach od 11 do 16 zapraszamy na wydarzenie Bezpieczni w podróży. Czekają Was pokazy pierwszej pomocy, spotkanie z podróżnikiem, prezentacje sprzętu turystycznego, namioty dachowe, bagażniki rowerowe oraz porady, jak dbać o zdrowie w podróży. Będą też konkursy, gry i animacje dla całej rodziny. A wieczorem o godzinie 22 zapraszamy na kino plenerowe w ramach festiwalu Toffee Fest. Centrum Pumar i Galeria Wnętrz AMC. Spędźcie ten weekend razem z nami.
9: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
10: Szukasz treningu, który naprawdę Cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję i odkryj nową jakość ruchu. Pierwsze zajęcia tylko 40 zł. Sprawdź karnety na fitantresola.pl.

0: Avatar, Ogień i Popiół w Disney Plus.
1: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
0: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
2: Wcale się nie poddają!
3: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
0: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
4: Ogień zszedł z boczem góry.
0: Avatar, Ogień i Popiół.
3: Stajemy do walki!
0: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: O reklamie.
9: Raczej niekorzystne warunki biometeo, dużo słońca na niebie, 33 stopnie na termometrach w tym najcieplejszym momencie dnia. Taka jest prognoza pogody na piątek dla Torunia. Przed nami upalny i słoneczny weekend. Z dnia na dzień będzie coraz cieplej, aż do niedzieli. Na horyzoncie na razie nie widać deszczu ani burz.

0: działa relaksująco i chłodząco. Yearbox i Graceland w radiu gra. A tak się składa, że właśnie dzisiaj, 26 czerwca, mamy Światowy Dzień Chłodnictwa. Pozdrawiamy wszystkich, którzy pracują w tej branży, pozdrawiamy wszystkich chłodniarzy. No, dzisiaj przy tej pogodzie powinniśmy być szczególnie wdzięczni za te wszystkie lodówki, chłodziarki, klimatyzacje i tak dalej. Ricky Martin i Maria to już za moment, potem zaśpiewa Roxy Węgiel.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: jasno.
1: Roxana Węgiel chyba już poczuła wakacje, bo na swojego Instagrama wrzuca ostatnio sporo fotek z pleneru, które zdobywają dużo lajków, oj, bardzo nawet dużo. Nie ma się co dziwić, fotki efektowne. Za chwilę 10 i najnowszy raport, potem wracamy do grania. Na początek godziny męskie granie orkiestra.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: A o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kirii 67A, www.renaulttorun.pl.
11: Włączamy gorący sezon w lipnie. Summer Fest. Tu zaczyna się lato. Na scenie Woners, Skolim, Zako Power, Ira i Komodo. Do tego strefa gastro, wesołe miasteczko, animacje dla dzieci i wiele innych atrakcji. Do zobaczenia 27 czerwca od 16 w nowym centrum Lipna. Organizatorzy: Powiat Lipnowski, Miasto Lipno, Pług Lipno. Partner wizerunkowy: znajoma marka.pl. Partner wydarzenia: nowe centrum Lipna.
12: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
13: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
14: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
15: Autoref, koncesjoner Dacia, ulica Skłodowskiej Kirii 67A, www.renaulttorun.pl.
16: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Po reklamie.
1: Mamy dzisiaj piątek, 26 dzień czerwca. Jest 10. Pora sprawdzić najnowsze wiadomości. Zaczynamy raport.
0: Michał Mrozek, dzień dobry, zapraszam na raport. Przed nami kilka upalnych dni. IMGW wydał ostrzeżenie meteo dla Torunia i powiatu. Na razie prognozuje się, że w najcieplejszym momencie dnia termometry mogą pokazać dzisiaj w mieście 33 stopnie. W niedzielę będzie jednak jeszcze cieplej. Według analiz klimatologa z Torunia, Rafała Maszewskiego, będziemy bardzo blisko, albo nawet pobijemy czerwcowy rekord ciepła. W 1959 roku w naszym mieście odnotowano 38,2 stopnia.
2: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
0: Czas rozdać świadectwa. Dzisiaj ostatni dzień roku szkolnego. Rozpoczynają się wakacje. To oficjalne miejskie zakończenie roku odbyło się dzisiaj w podstawówce numer 11 przy Gagarina. Tam pojawił się także prezydent Paweł Gulewski. Ostatni dzień roku szkolnego oznacza także zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Przypomnijmy, że od poniedziałku autobusy i tramwaje będą jeździć po Toruniu według feryjnych rozkładów. Nie będą kursować autobusy numer 21, 22, 39, 80 i 152.
2: To są wiadomości Radia Gra.
0: Dla uczniów i nauczycieli nadchodzi czas odpoczynku, a dla służb wzmożonej pracy. Policja na Kujawach i Pomorzu do wakacji szykuje się od dawna.
3: Przygotowujemy się w dwóch aspektach. Po pierwsze, przygotowujemy własny stan, czyli policjantów i sprzęt do działania chociażby na wodach czy terenach przywodnych, ale również prowadzimy działalność profilaktyczną związaną z chociażby z edukowaniem dzieci i młodzieży w czasie jeszcze roku szkolnego, ale również w czasie spotkań z seniorami i tam, gdzie dzielnicowi mogą dotrzeć do różnych środowisk, to również ten aspekt jest przez nas podejmowany.
0: Mówił na specjalnej odprawie komendant wojewódzki Policji w Bydgoszczy Jakub Gorczyński.
2: O tym się mówi w Toruniu.
0: Trwają konsultacje dotyczące zagospodarowania dzielnicy kreatywnej Iskra na bydgoskim przedmieściu w Toruniu. Chodzi o teren zajezdni przy Sienkiewicza, gdzie ma znaleźć się kulturalna i gastronomiczna przestrzeń, gdy tramwaje opuszczą już budynek i pojadą do nowej zajezdni za motoareną. Jak powinna wyglądać Iskra? Oto urzędnicy pytają mieszkańców, jak wyglądają same konsultacje, mówi nam profesor doktor habilitowana Maria Lewicka z UMK.
6: Spotkania zbiorowe, spacery badawcze, grupowe, tak można powiedzieć, które się jakby nałożą na te wyniki, które już mamy. Znaczy te nasze konsultacje już od pewnego czasu właśnie razem z Fundacją Stabilo tak wyglądają, że my prowadzimy badania terenowe, organizujemy ogólnodostępną ankietę, której później oczywiście wyniki opracowujemy. Studenci ze swoich badań piszą raporty, ja te raporty, jakby istotę z tych raportów wyciągam później do ostatecznego raportu, a na to później nakładają się konsultacje takie już tradycyjne, można powiedzieć, konsultacje społeczne z interesariuszami, z grupami.
0: Najbliższy spacer historyczno-architektoniczny już jutro o 11:00. Kolejne spotkanie 4 lipca. Teraz w raporcie informacje ze świata. Stany Zjednoczone mają 250 lat. Trwają przygotowania do hucznych urodzin. Impreza 4 lipca. Punktem kulminacyjnym będą fajerwerki.
18: W trakcie 40-minutowej ścieżki dźwiękowej odpalimy ponad 850 tysięcy efektów pirotechnicznych. Dzięki temu pobijemy rekord świata. Jesteśmy niezwykle podekscytowani, ale też oczywiście trochę zdenerwowani. To bardzo wysoko postawiona poprzeczka, powiedział Steven Vital, prezes firmy przygotowującej pokaz.
0: Mówił Paweł Żuchowski. Trzydzieści stopnie Celsjusza mogą pokazać dzisiaj termometry w Toruniu. Jeżeli nie musicie wychodzić na zewnątrz, zostańcie w domach. Zwłaszcza, że na toruńskim niebie nie widać chmur, przez cały dzień będzie tylko świecić słońce. Na horyzoncie nie ma opadów deszczu ani burz. Najcieplej ma być w niedzielę. Może być nawet 38 stopni.
1: Po 10:00 to już niektórzy uczniowie wracają ze świadectwem do domu. Chyba o tej porze można oficjalnie powiedzieć: wakacje rozpoczęte. Mariusz Pucyło, dziękuję, że jesteście z nami. Tu Radio Gra, hity pełne energii, teraz męskie granie orkiestra.

0: beztrosko się robi, kiedy w radiu słychać hity pełne energii. Radio Gra i Oto One. A przed nami weekend, rozpoczynamy wakacje, więc u niektórych w głowie pojawia się ta o tej porze roku częsta zagwozdka. Kosić ten trawnik czy nie kosić? Zapytano o to fachowców, no i odpowiedź nie jest taka prosta. Badacze twierdzą, że... Odpowiedź na to pytanie, kosić często czy rzadko, zależy od tego, jaki efekt chcemy osiągnąć. No to pofilozofowali. No jak na moje, to można kosić. Tylko dlaczego oni koszą zawsze w sobotę o 7 rano i to pod moim oknem?
1: Reklama.
2: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Citroenu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaulttorun.pl.
2: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Cashua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.

0: meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy?
2: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
3: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
4: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
5: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
6: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
7: Bo jest tu Politechnika.
8: Bo jest Politechnika Bydgoska.
9: Bo jest Politechnika Bydgoska.
10: Politechnika Bydgoska.
11: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
12: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
13: Uwaga! Super promocja w Teddy!
14: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

0: Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
0: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Gra.

Backstreet Boys w Radiu Gram. Rozpoczynamy wakacje, to warto wiedzieć, że wracają letnie baseny w Toruniu. Start sezonu już dzisiaj, 26 czerwca, a do dyspozycji mamy baseny letnie przy Skarpie, przy ulicy Kujawskiej oraz przy szosie bydgoskiej. No i warto wiedzieć, że uczniowie posiadający ważną legitymację szkolną mogą korzystać z kąpielisk bezpłatnie. Dzisiaj także zaczyna się sezon na kompleksie wodnego placu zabaw imienia Heleny Prawdzic-Kuczalskiej oraz basenach letnich w Ciechocinku, także nic, tylko odnaleźć kąpielówki, strój kąpielowy i do akcji.

0: Holiday, Beautiful, no wszystko się zgadza. Holiday to Remedy, Manuel w Radiu Gra. Pogoda też iście wakacyjna, mamy afrykańskie upały i jak twierdzą lekarze, w taką pogodę jak teraz, te 2 litry wody dziennie, które polecają nam pić, to za mało. W takie upały trzeba pić przynajmniej 3,5 litra wody dziennie. I nie ma, że mi się nie chce pić. W taką pogodę po prostu trzeba.
1: Reklama.
2: Dorimpex, tań weekend do soboty. Sznycle z fileta z piersi indyka 260 gramów, 14,99 opakowanie. Boczek świeży bez kości ze skórą 14,99 kg. Nektarynki 8,99 kg. Ogórek gruntowy 3,99 kg. Kupuj także online z dowozem na dorimpex.pl.
3: Castorama!
1: Teoria
3: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Działasz w fundacji, kole gospodyń wiejskich lub innej organizacji? Zgłoś swój projekt do marszałkowskiego konkursu Rodzynki z pozarządówki. Wyróżniamy najciekawsze inicjatywy trzeciego sektora. Na realizatorów najlepszych projektów czekają nagrody finansowe. Łącznie to aż 40 tysięcy złotych. Wnioski można składać do 30 czerwca. Szczegóły na www.kujawsko-pomorskie.pl.
6: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
7: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
8: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Autoref, koncesjoner Dacia, ulica Skłodowskiej Curie 67A, www.renaulttorun.pl.
13: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
14: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
15: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
16: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: Po reklamie.
17: 33 stopnie Celsjusza mogą pokazać dzisiaj termometry w Toruniu. Jeżeli nie musicie wychodzić na zewnątrz, zostańcie w domach. Zwłaszcza, że na toruńskim niebie nie widać chmur, przez cały dzień będzie tylko świecić słońce. Na horyzoncie nie ma opadów deszczu ani burz. Najcieplej ma być w niedzielę. Może być nawet 38 stopni.
18: Słuchasz Radia Gra.

Talk to me, Damiano Dawid w Radiu Gra. A ja teraz o troszkę innej muzyce, ale myślę, że i wśród was są jej miłośnicy. W ten weekend czeka nas wyjątkowy festiwal w Amfiteatrze Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Jutro i pojutrze święto rocka progresywnego. Coś dla miłośników takich kapel jak Pink Floyd, Led Zeppelin, Genesis, Yes czy Marillion. Zachęcić może także to, że wstęp na festiwalowe koncerty jest darmowy. Do tego cały festiwal będzie także transmitowany na żywo w internecie, gdyby ktoś nie mógł dotrzeć. Na scenie pojawią się m.in. dwa zespoły z naszego regionu, wywodzący się z Gniewkowa Euphorizon, a także znana i w kraju, i za granicą, założona w Inowrocławiu grupa Quidam. Będzie też gość zagraniczny Chandelier. W Amfiteatrze Muzeum Etnograficznego w Toruniu w ten weekend 20 już festiwal rocka progresywnego. A my dalej swoje. Teraz DJ Antoine i Macherie.

0: Money, money, money!
1: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
0: Wygrałam w Cherry Money.
1: Cherry Money?
0: Nowy Ekspres Los.
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja.
4: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Już 27 czerwca zapraszamy na 15 urodziny Castoramy Torun. Od 9 czekają na Was pokazy naszych dostawców, straży pożarnej i policji. Majsterkowo dla najmłodszych. Wiele innych atrakcji. Szczegóły na fanpage'u Castorama Toruń.
7: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
8: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
8: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
9: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
7: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
9: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
10: Adamet, z pasji do rozwoju.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
12: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
13: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
14: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie 2. A woda mineralna Muszynianka kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
15: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
16: Widaron.
15: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
16: Widaron.
15: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
16: Widaron.
15: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
16: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
17: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
18: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
19: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
18: Na

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: Po reklamie.
2: Pora przenieść się do naszego newsroomu. Sprawdzamy najnowsze wiadomości. Zapraszam na raport o 11 i prognozę pogody.
3: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. IMGW przedłużyło alert meteo dotyczący upałów w Toruniu i powiecie toruńskim. To ostrzeżenie drugiego stopnia. Według synoptyków taka fala upałów utrzyma się w regionie co najmniej do poniedziałku.
4: Upały no też sprzyjają temu, że chcemy się jednak opalić. Na co zwracać uwagę i o czym należy pamiętać, żeby nie dostać udaru chociażby.
5: Z rozsądkiem trzeba podejść do tego tematu. Jak najbardziej można pojechać nad wodę, trochę się poopalać, ale to też nie może być tak, że ktoś po prostu się kładzie i 3 godziny się opala, bo to może się skończyć udarem takim cieplnym, który tutaj w sezonie letnim mamy takich pacjentów, nawet potrafią się objawy pojawić po 2-3 dniach od takiego nasłonecznienia. No ale osoby młode, bez chorób, to powiedzmy mogą sobie radzić jeszcze w takiej sytuacji. Pilnując się, to dadzą radę, mówiąc kolokwialnie, ale osoby starsze czy dzieci, takich rzeczy nie można robić, czyli że ktoś jedzie nad kąpielisko bez żadnego parasola, zadaszenia i przebywa na słońcu, nie wiem, 6 godzin, 8 godzin, bo to naprawdę jest duże ryzyko poparzeń skóry lub takich udarów cieplnych. A to jest takie, no, zagrożenie życia.
3: Mówił nam dr Sylwester Kleczka, koordynator SOR-u w szpitalu przy Batorego w Toruniu. Rozmawiał z nim nasz reporter Artur Stochla.
6: Dzieje się na drogach.
3: Nowy pas do skrętu w prawo z Kraszewskiego w Aleje Świętego Jana Pawła II w samym centrum miasta jest już gotowy. Zakończono wszystkie prace związane z realizacją tej inwestycji. Z nowego rozwiązania zmotoryzowani z Torunia mogą korzystać już od dzisiaj. Budowa prawoskrętu kosztowała MZD 380 tysięcy złotych.
6: Sport w Radiu Gra.
3: W weekend będziemy mocno trzymać kciuki za laskarzy z Torunia. Pomorzanin zagra w finale Mistrzostw Polski. O tytuł zmierzymy się z Siemianowiczanką, która pokonała w półfinale Wartę Poznań. Torunianie okazali się z kolei lepsi od innej drużyny z Wielkopolski, Grunwaldu. Mecz w Siemianowicach jutro o 16, a mecz w Toruniu w niedzielę również o 16 na boisku przy Szosie Chełmińskiej. A jak wyglądały pojedynki obu drużyn w pierwszej części sezonu?
7: Z Siemianowicami na wyjeździe wygraliśmy w rundzie jesiennej 3-0, a tu przegraliśmy 3-1 w Toruniu. O dziwę. No nie wychodziło nam w ten dzień akurat, nie strzelaliśmy bramek.
8: Finał pewnie pełen emocji.
7: Na pewno będzie pełen emocji, sportowej rywalizacji. Myślę, że kibice się nie zawiodą i zobaczą dwa równe pojedynki.
3: Mówił nam prezes klubu Radosław Popowski. Rozmawiał z nim Marcin Wiśniewski. A dzisiaj po południu mecz żużlowej PGE Ekstraligi. Press Toruń podejmie na Motoarenie zespół z Częstochowy. Start o 18. Pierwszy mecz wygraliśmy 53-37, więc każdy inny wynik niż zwycięstwo z bonusem Aniołów z Torunia będzie niespodzianką. MZK w Toruniu zachęca kibiców, by samochód zostawić w domu i pojechać na Motoarenę komunikacją miejską. Zaplanowano dodatkowe kursy tramwajów przed i po meczu.
6: Wiadomości ogólnopolskie.
3: PGE, Orlen, Enea i Tauron podpisały w Gdańsku podczas konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy list intencyjny dotyczący współpracy przy odbudowie tego kraju. Deklarują wsparcie dla sąsiada w rozwoju infrastruktury energetycznej. Co oznacza to porozumienie?
9: To, że wszystkie cztery firmy chcą współpracować ze sobą, co już może dziwić, no ale każda z nich wie, że tylko w grupie będzie im łatwiej zawalczyć o rynek energetyczny w Ukrainie. Warunek jest oczywiście jeden, wojna musi się skończyć. Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun mówił, że odbudowa Ukrainy to największy projekt od czasów II wojny światowej, a Polska chce w nim mieć swój udział, stąd porozumienie czterech największych spółek Skarbu Państwa.
3: Mówił Michał Radkowski. Dużo słońca na niebie, praktycznie brak chmur, brak deszczu, 33 stopnie na termometrach w tym najcieplejszym momencie dnia. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na piątek w Toruniu. Jutro będzie cieplej, w niedzielę jeszcze cieplej. Możemy odnotować czerwcowy rekord wysokiej temperatury w historii toruńskich pomiarów. Warunki biometeo ulegną pogorszeniu.
2: Za oknem coraz więcej słońca i coraz więcej uśmiechów. No wiadomo, rok szkolny zakończony. Także o tej porze to już chyba możemy mówić, że to nie jest ostatni piątek roku szkolnego, ale pierwszy piątek wakacji. Witajcie, fajnie, że jesteście z nami. Radio Gra, Mariusz Pucyło, Electric Light Orchestra. Yeah!

Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.

0: dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na Ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Stalowa Wola, ulica Okulickiego 90. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
1: 100 lokali typu fast food w całej Polsce. Wnioski są takie, że nieprawidłowości wykryto aż w 68 miejscach. Chodzi o punkty, w których sprzedają kepsy, burgery, zapiekanki, frytki, lody, gofry, ryby itd. No, czyli w wakacje najpopularniejsze miejsca. Nieprawidłowości wykryto aż w 68 na 100.
2: Okej, raport wysłany.
3: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
2: Słucham?
3: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
2: O kim ty mówisz?
3: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
2: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
3: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
4: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
5: W ramach festiwalu Toffee Fest, Centrum Boomer i Galeria Wnętrza MC. Spędźcie ten weekend razem z nami.
6: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
7: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Zapraszam do stanowiska.
9: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
8: Pani

0: Ania jest na urlopie.
1: Czyli niczego nie załatwię.
0: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
1: Uff, no i to jest zmiana.
2: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
3: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
5: I pomysłów.
4: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
5: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
4: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
5: Pelet oraz węgiel.
4: I wiele innych produktów.
5: Młyniec Skład Budowlany.
4: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
6: Chcesz uczyć się z najlepszymi w nowoczesnych laboratoriach i warsztatach? Poznać nowoczesne technologie, tajniki elektroenergetyki i energetyki odnawialnej wodnej? Zapraszamy do Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka Odnawialna Wodna w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie, prowadzonym przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Znajdujemy się w Wielkopolsce, w powiecie pleszewskim, niedaleko Kalisza. Centrum zaprasza uczniów i studentów, osoby dorosłe oraz nauczycieli na szkolenia rozwijające kompetencje w zakresie elektroenergetyki, energetyki odnawialnej wodnej. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej bcuenergetykawodna.pl.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Po reklamie.
9: To jest radio.

0: wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Jeszcze raz o tym, że o 20 Night Skating Toruń, potem o 20.30 w Fosie Zamkowej koncert zespołu Lordofon, no i 22 Parada Metropolitalna. To ma być przepiękne, malownicze i fotogeniczne wydarzenie. Start 22 Rynek Nowomiejski, a finał zaplanowano na Rynku Staromiejskim. Parada wielkich, podświetlanych, no nie wiem jak to nazwać, postaci, kukieł, balonów. To ma być coś naprawdę wyjątkowego. Gramy dalej, teraz Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat.

0: Maria Zawiałow w Radiu Gra. Zwykle o tej porze roku jest tak, że po słońce, po wysoką temperaturę jedziemy na przykład do Egiptu. W tym roku jest inaczej. W tym roku to Egipt przyjechał do nas. Szczegóły pogody na piątek już za chwilę. Potem Survivor i Eye of the Tiger.
1: Reklama. Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, Barbara. A co?
1: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej.
3: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
4: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kirii 67A, www.renaultorun.pl.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Dobra aura nie bierze się znikąd. Zobacz nowość od Lembut. Osiedle Aura przy Żółkiewskiego w Toruniu. Wybierz nowoczesne mieszkanie otoczone zielenią z oczkami wodnymi. Korzystaj z komfortowych parkingów dla ciebie i gości oraz strefy biur czy usług na terenie osiedla. To miasto w mieście zaprojektowane dla twojej wygody. Sprawdź wolne lokale. lem-but.pl.
8: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
9: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
13: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Po reklamie.
15: Dużo słońca na niebie, praktycznie brak chmur, brak deszczu, 33 stopnie na termometrach w tym najcieplejszym momencie dnia. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na piątek w Toruniu. Jutro będzie cieplej, w niedzielę jeszcze cieplej. Możemy odnotować czerwcowy rekord wysokiej temperatury w historii toruńskich pomiarów. Warunki biometeo ulegną pogorszeniu.
16: To jest Radio Gra.

0: Jedziemy, jedziemy z hitami pełnymi energii. Nasz pociąg teraz będzie miał mały przystanek na sprawdzenie najnowszych wiadomości, czyli raport w samo południe. Potem jedziemy dalej. Potem Kygo i Save My Love.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Dostaniesz coś za świadectwo?
3: No raczej, rabat od Media Expert.
2: Wow, też chcę!
3: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
2: Mega!
4: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
6: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
10: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
12: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
13: Renault Austral Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
14: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaulttorun.pl.
15: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
16: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
15: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
17: Cali się nie poddają!
18: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
15: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
19: Ogień zszedł z boczem góry.
15: Awatar, ogień i popiół.
18: Stajemy do walki!
15: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
2: Po reklamie.
0: Tu Radio Gra w piątek 26 dnia czerwca. Mamy 12. Przed nami najnowszy raport i prognoza pogody. Zapraszam.
7: Marta Manerowska, dzień dobry. Zaczynamy lokalny raport, zapraszam. Dziś ostatni dzień szkoły. Za nami miejskie zakończenie roku, które odbyło się w szkole podstawowej numer 11 przy ulicy Gagarina w Toruniu. Byliśmy tam z mikrofonem Radia Gra.
20: Na początku ciężko, ale no teraz dobrze.
21: A jaka średnia na koniec w ogóle?
20: 4 ileś.
21: No to dużo, a powiedz mi, dużo się musiałaś uczyć, czy tak to, co na lekcjach, to zapamiętałaś i po prostu jakoś to szło?
20: No, znaczy, no na lekcjach zapamiętywałam. zdałam, no i trochę też musiałam się poduczyć.
21: Cieszysz się, że już jest koniec roku, czy jeszcze byś chciała pochodzić do szkoły?
1: Bym chciała jeszcze pochodzić do szkoły.
21: Aż tak?
1: Tak.
21: No dobrze, ambitnie. Jak ci poszedł rok szkolny?
20: Bardzo dobrze.
21: A jakie oceny w ogóle? Jak na koniec roku średnia się tutaj u ciebie?
20: 4,19.
21: 4,19, to jest bardzo dobry wynik. A jaki, gratuluję, a jakie oceny? W sensie, który przedmiot najlepszy, który najgorszy?
20: Najlepsza muzyka, a najgorsza historia.
7: Z uczniami szkoły podstawowej numer 11 w Toruniu rozmawiał nasz reporter Artur Stochla. A skoro rozpoczynają się wakacje, to pewnie wielu z was wybierze się w ten weekend nad jezioro, na przykład do Kamionek, a tam jeździ autobus MZK. Jeszcze dzisiaj wykonywane są 3 kursy w ciągu dnia, a od jutra linia numer 141 będzie jeździła częściej. Dodatkowe połączenia będą obowiązywały do 16 sierpnia, z Torunia o 11:15:20, powrotne o 11:45 i 16:10. Przystanek początkowy znajduje się na placu Świętej Katarzyny. Więcej informacji i rozkłady publikujemy na Gra FM. Zmieniamy temat. To już naprawdę ostatnie dni na kręcenie kilometrów w ramach rowerowej stolicy Polski. Do końca czerwca możecie zbierać punkty dla wybranej przez siebie miejscowości. Obecnemu rankingowi przyjrzała się nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
17: Jeżeli chodzi o miasta prezydenckie, to Toruń jest na razie na 22 miejscu. Torunianie wykręcili ponad 280 tysięcy kilometrów. Do pierwszej trójki daleko, ale to i tak awans o kilka pozycji w porównaniu do zeszłego roku, kiedy nasze miasto zakończyło rywalizację na 31 miejscu. Liderem jest Biała Podlaska, a Bydgoszcz na 14 pozycji.
7: Kasia, jak wygląda ranking gmin?
17: I tu świetna wiadomość. Nasza podtoruńska gmina Łysomice jest na pierwszym miejscu. Rowerzyści wykręcili do tej pory ponad 570 tysięcy kilometrów. Z ciekawostek na trzecim miejscu mamy też gminę z naszego województwa, to Świekatowo.
7: Aby dołączyć do rywalizacji, należy zainstalować aplikację Aktywne Miasta.
22: Wiadomości ogólnopolskie.
7: Lekarze pracujący nieprzerwanie nawet przez 70 godzin, nieprawidłowości przy zakupach aparatury medycznej. To tylko niektóre ustalenia NIK po sprawdzaniu funkcjonowania 10 szpitali klinicznych. Chodzi o placówki m.in. w Białymstoku, w Krakowie, w Rzeszowie, w Warszawie i w Lublinie. Co jeszcze zwraca uwagę w tym raporcie?
23: Kolejny wniosek jest taki, że 75 medyków pracowało przez ponad 24 godziny. Przyczyny to brak lekarzy i pielęgniarek, a także nagłe zachorowania wśród personelu. Najwyższa Izba Kontroli zwróciła się dzisiaj do Ministerstwa Zdrowia z informacją, że potrzebna jest szybka reakcja. Resort, jak ustaliłem, na razie rozważa wprowadzenie górnego limitu czasu pracy lekarzy pracujących na kontraktach, czyli poza etatem.
7: To był Michał Dobrołowicz.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
7: Przed nami kolejne upalne godziny w Toruniu z przewidywaną maksymalną temperaturą nawet do 33 stopni Celsjusza. To kolejny bardzo słoneczny dzień w naszym mieście, do tego bez opadów, a my apelujemy, uważajcie na siebie. Tak wysokie temperatury mogą być bardzo niebezpieczne dla naszego organizmu.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
0: No to już po 12:00, świadectwa odebrane, plecaki rzucone w kąt, a przed nami lato pełne przygód i lato pełne hitów. Zachęcam, spędźcie je razem z nami. Radio Gra, Mariusz Pucyło, witajcie ponownie. Pozdrawiamy dzisiejszych solenizantów. Imieniny mają Paweł i Jan, a to już Kaigo w przeboju Save My Love.

Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

Wakacyjne hity w Radiu Gra, Sunshine Reggae i Laid Back. No w końcu wakacje już rozpoczęte. 26 czerwca, teraz sprawdzamy listę dzisiaj urodzonych. 70 lat temu w Stockton w Kalifornii na świat przyszedł Chris Isaak. Piosenka wykorzystana m.in. w słynnym filmie Davida Lyncha Dzikość serca. Chris Isaak ma dzisiaj 70, 54 urodziny świętuje urodzony w Kanadzie Pierre Garin, znany jako Garou. Garou 54 lata, nasz aktor Paweł Małaszyński ma 50, a 33 lata świętuje Ariana Grande.

0: Rihanna znowu wolna. Niedawno rozstała się ze swoim partnerem. Ariana świętuje dzisiaj 33. urodziny. A charakter człowieka dziś urodzonego jest oryginalny i niebanalny, czytamy w horoskopie. Zwykle wyróżnia się jakimiś niezwykłymi zainteresowaniami, których nie podziela nikt w jego gronie. Oszczędność, wytrwałość, ambicja, umiejętność zachowania zdrowego rozsądku i umiaru to jego najważniejsze zalety. Wadą numer jeden jest materializm. Miu i Zalia w prezencie, dopóki się nie znudzi, już za chwilkę.
1: Reklama.
2: Urząd Miasta Torunia, Toruńska Agenda Kulturalna i Radio Gra zapraszają na muzyczne powitanie lata. Toruńskie Gwiazdy 2026. Koncert finałowy oraz najważniejsze toruńskie nagrody muzyczne. Wystąpią Niezawodne, Czaku, Świeża Krew, Marone. Wyjątkowy projekt Kombinatorzy, czyli Toruńskie Gwiazdy w Hołdzie Republice. Oraz gość specjalny, porywający Lordofon. Fosa Zamkowa w piątek 26 czerwca od 17. Wstęp wolny.
3: Tu Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
4: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
3: No to pa!
5: Włączamy gorący sezon w lipnie. Summer Fest. Tu zaczyna się lato. Na scenie Woners, Skolim, Zako Power, Ira i Komodo. Do tego strefa gastro, wesołe miasteczko, animacje dla dzieci i wiele innych atrakcji. Do zobaczenia 27 czerwca od 16 w nowym Centrum Lipna. Organizatorzy: Powiat Lipnowski, Miasto Lipno, Pułk Lipno. Partner wizerunkowy: Znajoma Marka.pl. Partner wydarzenia: Nowe Centrum Lipna.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
10: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek 1,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
13: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
14: Szukasz treningu, który naprawdę Cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję i odkryj nową jakość ruchu. Pierwsze zajęcia tylko 40 zł. Sprawdź karnety na fitantresola.pl.
15: Już 27 i 28 czerwca Centrum Pumar oraz Galeria Wnętrz AMC zapraszają na wyjątkowy weekend pełen atrakcji. W godzinach od 11 do 16 zapraszamy na wydarzenie Bezpieczni w podróży. Czekają Was pokazy pierwszej pomocy, spotkanie z podróżnikiem, prezentacje sprzętu turystycznego, namioty dachowe, bagażniki rowerowe oraz porady, jak dbać o zdrowie w podróży. Będą też konkursy, gry i animacje dla całej rodziny. A wieczorem o godzinie 22 zapraszamy na kino plenerowe w ramach festiwalu Toffee Fest. Centrum Pumar i Galeria Wnętrz AMC. Spędźcie ten weekend razem z nami.
16: Wszystko, czego dziś chcę,
17: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej kujawski 3 litry, jedynie 17,97. A ptasie mleczko Wedel 12,99, kupując dwa opakowania.
18: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
19: To jest Radio Gra.

Jak się czujemy? How do you do? No doskonale, bo jak? W taki dzień jak dzisiaj. Roxette w Radiu Gra, a teraz króciutki przegląd dzisiejszych muzycznych wydarzeń. Koncert Weronika Krystek i Janek Pęc. To jest propozycja klubu Odnowa. Dzisiaj godzina 18. Wokalno-gitarowy duet z Warszawy. Kolejna propozycja tribute to Chylińska. Taki koncert w ramach cyklu Brumi pod Krzywą Wieżą rozpocznie się dzisiaj o godzinie 19 i propozycja numer 3, troszkę bardziej na poważnie, ale nie tak do końca poważnie. Koncert z okazji setnej rocznicy urodzin Andrzeja Wajdy oraz 150. rocznicy urodzin Mieczysława Karłowicza. To dzisiaj Centrum Jordanki, godzina 19, a zabrzmią m.in. utwory z filmów, takich obrazów jak Dziewiąte Wrota, Pianista, Ziemia Obiecana czy Pan Tadeusz i Elegancko.

0: Lato jak w Kalifornii, tak wyglądają te ostatnie dni. Jak sobie radzić z upałami? Krótki przewodnik, znalazłem coś takiego. Nawadnianie, o tym pamiętamy chyba cały czas. Ochrona ciała, czyli oczywiście kremy z filtrem UV. Chłód w mieszkaniu, o to już nie jest tak łatwo. Dieta, czyli jedzmy lekkostrawne posiłki oparte na warzywach i owocach. I ograniczenie aktywności. Unikaj forsownego wysiłku. O, i ten ostatni punkt może podobać się najbardziej.
1: Reklama.
2: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
3: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Marek, szefowa cię prosi.
9: Potem.
8: A teraz co robisz?
9: Walczę z potem.
8: Zrób to skutecznie.
9: Ale jak?
8: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
10: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
11: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
12: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
13: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
12: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
13: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
14: Uwaga! Super promocja w Teddy!
15: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
16: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy.
17: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
16: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
17: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
16: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
18: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
19: Bo jest tu Politechnika.
20: Bo jest Politechnika Bydgoska.
21: Bo jest Politechnika Bydgoska.
22: Politechnika Bydgoska.
19: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
23: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.

0: chodzisz i oszczędzasz.
1: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
2: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
3: Po reklamie. Przed nami kolejne upalne godziny w Toruniu z przewidywaną maksymalną temperaturą nawet do 33 stopni Celsjusza. To kolejny bardzo słoneczny dzień w naszym mieście, do tego bez opadów, a my apelujemy, uważajcie na siebie. Tak wysokie temperatury mogą być bardzo niebezpieczne dla naszego organizmu.
4: To jest Radio Gra.

hity pełne energii, dobre na przywitanie wakacji. Dzisiaj piątek, jutro sobota, to nie jest zwykła sobota. Nie dość, że ostatnia sobota czerwca, nie dość, że pierwsza sobota wakacji, to będzie także dzień szwagra. Jutro mamy takie święta, także polecam już dzisiaj skontaktować się ze szwagrem i wymyślić sposób, jak to świętować. A my słyszymy się właśnie jutro, w sobotę w samo południe. Mariusz Pucyło, zapraszam. Trzymajcie się, nie dajcie się.

0: mama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Już jest wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
5: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
4: Oraz bekonu i syropu klonowego.
5: Trudno wskazać faworyta.
4: Spróbuj, może tobie się uda.
5: Prażynki przysnacki. Zawsze przy meczu.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu, szosa Chełmińska 135.
14: 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu polska prapremiera musicalu Mała Miss na podstawie oscarowego filmu Little Miss Sunshine. Poznajcie rodzinę Hooverów, która wyrusza przez kraj, by spełnić marzenie małej Olive, a przy tym próbuje odnaleźć właściwy kierunek na krętej drodze życia. To pełna humoru, wzruszenia i życiowej prawdy opowieść, która jednocześnie śmieszy do łez i wzrusza autentycznością. Mała Miss. Już od 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu.
15: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
16: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
17: Po reklamie.
18: Mamy piątkowe popołudnie, 13 z garach, to jest Radio Gra. To czas na kolejny serwis z miasta, kraju i świata, czas na raport.
19: Marta Malerowska, witam po południu i zapraszam. Za kilka dni, 1 lipca w Toruniu wejdzie w życie nocna prohibicja. Po godzinie 22 nie kupicie alkoholu w sklepach czy na stacjach benzynowych. Bary i restauracje będą jednak działać normalnie według starych zasad.
20: No nie uważam, że samorząd jest od tego, żeby mówić dorosłym ludziom, co mogą, czego nie, o której godzinie co kupić. Myślę, że to też wpłynie na sposób odbierania naszego miasta przez turystów. Miasto się nocą ze zasadzie już wycisza. Widzimy, że mniej jest tych ludzi. Tutaj sklepy pewnie zostaną zamknięte. Jak mówił przedstawiciel pobliskiego sklepu, zamknie prędzej swój sklep. To spowoduje, że będzie musiał zwolnić 3 osoby. Też uważam, że w Toruniu nie ma takiego wielkiego problemu jak w Krakowie. Nie ma takich masowych turystów z Anglii, którzy się, no niestety, ale często awanturują.
19: Mówiła radna Katarzyna Chłopecka. Zmieniamy temat. Lasy w Toruniu i w okolicy znajdują się w strefie dużego zagrożenia pożarowego. W ostatnim czasie doszło m.in. do pożaru na terenie nadleśnictwa Solec-Kujawski. Na szczęście pożar został szybko opanowany, ale jak podkreśla Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, sytuacja w lasach jest bardzo poważna. Jest gorąco, sucho, a wilgotność ściółki leśnej jest bardzo niska. W takich warunkach wystarczy iskra, niedopałek papierosa albo pozostawione źródło ognia, by płomienie zaczęły rozprzestrzeniać się błyskawicznie.
0: Nadleśnictwo Dobrzejewice, tak jak 27 innych nadleśnictw z dyrekcji toruńskiej, czyli na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, prowadzi monitoring zagrożenia pożarowego już od początku marca. Prowadzimy obserwacje. W zasadzie każde nadleśnictwo ma punkt alarmowo-dyspozycyjny, gdzie przeważnie siedzi osoba i obserwuje na kamerach, które są zamontowane na sieci wież cały teren nadleśnictwa lasów i monitoruje, czy nie powstaje jakiś pożar.
19: Mówił Ireneusz Jałoza, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Dobrzejewice. Zmieniamy temat. Dziś kończy się rok szkolny. To z kolei oznacza, że od poniedziałku będą obowiązywać w mieście feryjne rozkłady jazdy. Nie będą kursować również linie autobusowe numer 21, 22, 39, 80 i 152. Warto o tym pamiętać, jadąc do pracy na początku przyszłego tygodnia. Więcej informacji zamieszczamy także na Gra FM.
17: Wiadomości ogólnopolskie.
19: Startują wakacje i już widać większy ruch na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Ratownicy przypominają, aby na wodzie obserwować, co dzieje się dookoła nas i uważać na innych.
21: Na żaglówkach, na motorówkach, na housebotach, na skuterach nie mamy hamulca. To potrzebuje trochę czasu, żeby wyhamować.
22: Jak jesteśmy na skuterze wodnym, pamiętajmy o zrywce?
21: Zrywka jest takie urządzenie, które w razie wypadnięcia, odpadnięcia, wywrotki powoduje to odcięcie zapłonu i automatyczne wyhamowanie jednostki pływającej.
19: Z Radosławem Wiśniewskim z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku rozmawiał Piotr Bułakowski.

0: Kolejny upalny weekend w Toruniu, w trakcie którego temperatury mogą osiągać nawet do 38 albo 39 stopni Celsjusza. Na niebie przewaga słońca, niewielka ilość chmur i nie ma padać.
1: Na zegarach kilka minut po godzinie 13, więc zakładam, że w większości miejsc świadectwa są już rozdane, czyli mówiąc krótko, mamy to. No, kto ma, ten ma, prawda? Uczniowie z naszego miasta, regionu zaczynają wakacje, a my w takim też wakacyjnym klimacie zaczynamy to nasze dzisiejsze piątkowe popołudnie w Radiu Gra. Marcin Wiśniewski, dzień dobry, witajcie na początek Lady Gaga i Shakira.

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polopo.
2: Codziennie dowożone super hity. Konserwa turystyczna golonkowa, gulasz angielski lub mielonka Krakus, opakowanie 300 gramów, tylko 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 8,99. A lody Manhattan, wybrane rodzaje, opakowanie 1,4 litra,

0: Hawana, Hawana od Camila Cabello. Gorąca Hawana, no gorąco u nas będzie prawie jak właśnie w tej Hawanie, dlatego że apogeum temperatur, upałów, które już nawiedziły nas, będziemy mieli i jutro, i pojutrze. Słupki rtęci mogą pokazywać w okolicach 40. Miało to się przedłużyć do poniedziałku, ale w poniedziałek widzę, że nadal gorąco, chociaż już mogą się pojawić pierwsze deszcze w naszym mieście i regionie. Dużo wody, dużo cienia, trzeba się chronić, jeżeli komuś takie temperatury nie służą, najlepiej nie wychodzić. Okna, no właśnie, w dzień zamknięte, otwieramy je dopiero w momencie, kiedy zrobi się odrobinę lżej i łatwiej na dworzu, kiedy będzie można złapać większą ilość przewiewu, tak, żeby to mieszkanie też nam się za bardzo nie nagrzało, mówią specjaliści. Przede wszystkim nawadniamy się, od 2 do 3 litrów na pewno trzeba pić. I to jest temat, do którego będziemy wracali. A propos głosów mieszkańców naszego miasta, ten pojawi się za chwilę u nas w naszej sądzie. Pozostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Ale mnie gorąco, Barbara.
1: Mnie też, Marian.
2: To co, klima?
1: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
2: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
1: No przecież. No.
3: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Od czwartku do niedzieli. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz nektarynki na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: You ready?
7: Tylko w Disney Plus.
8: Every second counts, baby.
7: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
9: Restaurant is flooded.
7: To już ostatnia szansa.
10: I am selling the building.
7: By uratować to miejsce.
11: We have each other and nothing left to lose.
7: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
13: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
14: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
13: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
14: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.

0: zmarzały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
1: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: Po reklamie.
7: To jest Radio Gra.
8: Bo to nie jest...

0: Drodzy Państwo, mili, nie dalej jak w tym tygodniu w Radiu Gra zachęcamy was do tego, żeby zrobić taki szybki przegląd szafy. Jak już zrobiliście, no to jakieś kapelusze, parasole takie na słońce, tudzież inne lekkie wdzianka zdecydowanie trzeba wyciągnąć, bo w ten weekend będzie ogniście. Jak się więc ubierać, jak się chronić? Oto jest pytanie.
1: Lody w zamrażarce się chłodzą na weekend?
2: Jeszcze nie, ale na pewno będą.
3: Parasole, czapki, letnie bardzo lekkie ubrania, dużo wody. No i tak wiatraki można też mieć ze sobą, takie małe.
2: Wygrywają ci, co mają chyba klimatyzację w tym momencie. Albo dostęp do wody i basenu jakiegoś chyba.
4: Jezioro, rzeka mamy tutaj w Szczecinie. Po prostu w domu nie otwieram okien, nie wietrzę. Rolety, zasłony, to też. No i wiatraki.
0: No właśnie, wiatraki, klimatyzatory na pełnej mocy wszędzie chodzą. Nie ma lekko i nie będzie. Szczegóły meteo w Radiu Gra już za kilka minut. Pozostańcie z nami.
5: Radio Gra.

0: Charming Houses w Radiu gra Kill Me Softly. Niektóre mecze właśnie dziś startującej kolejnej rundy PGA Ekstraligi zostały przełożone na nieco późniejsze godziny, szczególnie te niedzielne, ze względu na upał. Dziś pierwszy mecz wystartuje o 18:00, drugi po godzinie 20:00. Szczegóły jeszcze przed 14:00.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
4: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.

0: Odzyskaj balans. Zdrowit.
1: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
2: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
3: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
5: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
8: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
9: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
10: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
11: Po reklamie.
12: Przed nami kolejne gorące godziny w naszym mieście i przed nami także kolejny upalny weekend w Toruniu, w trakcie którego temperatury mogą osiągać nawet do 38 albo 39 stopni Celsjusza. Na niebie przewaga słońca, niewielka ilość chmur i nie ma padać.
13: Radio Gra.

0: są hity pełne energii w Radiu Gra. Jonas Blue. Dziś nie ma lekko, mimo pogody, żużlowcy wsiadają na motocykle, zakładają kewlary, no i ruszają do boju. Kolejna runda startuje o godzinie 18:00. Mistrzowie Polski podejmują dzisiaj Włókniarza Częstochowy na własnym domowym stadionie, to o godzinie 18:00, przypominamy. A o 20:30 aspirujący do Mistrza Polski Bezar Sparta Wrocław zmierzy się z kolei z rewelacją tej części sezonu, czyli GKM-em. Przypomnę, że w pierwszym meczu wrocławianie przegrali 6 punktami, a toruniania wygrali znacząco, bo 53-37, więc tutaj raczej sprawa jest jasna. W drugim przypadku, no, emocje będą gwarantowane. Pierwszy mecz o 18:00, drugi o 20:30.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją. Do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
5: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
8: Hello to Wimbledon.
9: Światowe gwiazdy Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
10: Cześć, ty Iga, oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
9: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
13: Hyundai Toruń. Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
14: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
15: Widaron.
14: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
15: Widaron.
14: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
15: Widaron.
14: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
15: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
16: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
17: Kto zwalcza ból?
18: Voltaren!
17: Kto?
18: Voltaren!
16: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
20: Działasz w fundacji, kole gospodyń wiejskich lub innej organizacji? Zgłoś swój projekt do marszałkowskiego konkursu Rodzynki spoza rządówki. Wyróżniamy najciekawsze inicjatywy trzeciego sektora. Na realizatorów najlepszych projektów czekają nagrody finansowe. Łącznie to aż 40 tysięcy złotych. Wnioski można składać do 30 czerwca. Szczegóły na www.kujawsko-pomorskie.pl.
21: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
22: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
23: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
24: Po reklamie.
0: To jest piątkowe popołudnie 26 dnia czerwca w kalendarzu. Czas na najnowszy raport. Słuchajcie, Radio Gra.
1: Rozpoczynam lokalny raport. Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. W związku z prognozowanymi na najbliższe dni jeszcze wyższymi temperaturami miasto ma ważny apel do Torunian o zachowanie szczególnej ostrożności oraz wzajemną troskę o osoby najbardziej narażone na skutki upałów. Magistrat podejmuje także cały czas doraźne działania. Jakie?
2: Temperatura może przekroczyć 35 stopni, w związku z tym były podjęte działania. Będą rozstawione kurtyny wodne, zraszacze w czterech miejscach, jeżeli chodzi o zespół starówkowy. Dodatkowo też są tam zdroje wodne, więc można się dopajać. Będzie również rozstawiona przez wodociągi taki beczkowóz, z którego będzie można skorzystać. On będzie w weekend też mobilny. Ponieważ w weekend są różnego rodzaju wydarzenia, zraszacze i kurtyny będą również w innych punktach miasta, między innymi na Placu Cyrkowym, na Zamku Dybowskim i w dwóch punktach orlików Mosiru. I tam też będą funkcjonowały. Tak jak powiedziałem, wodociągi podstawią beczkowozy z wodą.
1: Mówił Marcin Lutowski, dyrektor Wydziału Ochrony Ludności Urzędu Miasta. Zmieniamy temat. Ponad 25 tysięcy toruńskich uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i branżowych oficjalnie rozpoczyna dzisiaj długo wyczekiwane wakacje. Gospodarzem tegorocznych miejskich uroczystości zakończenia roku szkolnego była Szkoła Podstawowa nr 11 przy ulicy Gagarina, gdzie byliśmy z mikrofonem Radia Gra, a relacje z miejskiego zakończenia roku będziemy prezentowali w raporcie za godzinę.
18: Sport w Radiu Gra.
1: W weekend będziemy mocno trzymać kciuki za laskarzy z Torunia. Pomorzanin zagra w finale Mistrzostw Polski. O tytuł zmierzymy się z Siemianowiczanką, która pokonała w finale Wartę Poznań. Torunianie okazali się z kolei lepsi od innej drużyny z Wielkopolski, Grunwaldu. Mecz w Siemianowicach już jutro o 16:00, mecz w Toruniu w niedzielę też o 16:00 na boisku przy Szosie Chełmińskiej. A jak wyglądały spotkania tych drużyn w pierwszej części sezonu?
24: Zakładam, że plan jest taki, żeby na wyjeździe zrobić jak najlepszy wynik, żeby później już z większym spokojem przejechać na domowe boisko.
25: Czasami to jest mylne, ale nie ukrywamy, żebyśmy chcieli osiągnąć jak najlepszy wynik na wyjeździe, żeby mieć spokojniejszą głowę w Toruniu, ale tak jak mówiłem, czasami jest tak, że to są dwa równorzędne pojedynki i tak naprawdę musimy podejść do jednego i do drugiego tak samo zmobilizowani i zmotywowani.
1: Mówił prezes klubu Radosław Popowski, a rozmawiał z nim Marcin Wiśniewski.
18: Wiadomości ogólnopolskie.
1: Rozpoczynają się wakacje. Pewnie wielu z was ruszy już ten weekend na wyjazdy. Od jutra na stacjach niewielkie wzrosty cen paliw. W ten weekend za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,02 zł. Olej napędowy będzie kosztował maksymalnie 6,17 zł. Zostańcie z nami, już za moment będziemy mieli dla was najnowsze informacje pogodowe dla naszego miasta. Stopnie Celsjusza to przewidywane na dziś maksimum temperaturowe przez synoptyków dla Torunia. Będzie więc bardzo gorąco. Uważajcie na siebie, jak cały czas wam przypominamy. Tak wysokie temperatury mogą mieć bardzo negatywny wpływ na nasze zdrowie. Na niebie sporo słońca i w prognozach znowu nie widać opadów.
0: I to już chwila po 14:00. Patrzę, czytam, że dzisiaj mamy, słuchajcie, w kalendarzu, i to nie jest przypadek, jak sądzę, dzień chłodnictwa. Tak, tak. To na cześć gościa, który wymyślił po prostu termodynamikę, którą rządzi się każda lodówka. Nie jest to przypadek. Zdecydowanie. Kłaniam się ciepło, orzeźwiająco, może tak. Po drugiej w Radiu Gra za chwilę u nas Dawid Podsiadło i od niego zaczniemy tę godzinę popołudnia. Marcin Misiewski, witajcie.

0: Okej, raport wysłany.
1: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
0: Słucham?
1: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
0: O kim ty mówisz?
1: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
0: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
1: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
2: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
3: Przejazd wieczorową porą na rolkach, hulajnogach, na deskorolkach, na rowerach też można, nabijając kilometry w ramach rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Przecież ta rywalizacja kończy się z końcem czerwca, więc już naprawdę niewiele czasu zostało. Więc dzisiaj night skating wieczorem spod Tory Plaza, 20. Wpadacie, tempo spokojne, przyjazne, będzie fajny klimacik. A jutro o 11 startuje rajd rowerowy, historyczny rajd rowerowy z Pawłem Bukowskim, który będzie opowiadał o historycznych tajemnicach i ciekawostkach wybranych miejsc w naszym mieście. Jak pan Paweł opowiada, to zawsze jest ciekawie. Start jutro, 11, Camping Tramp. Oczywiście wstęp darmowy na oba wydarzenia. Polecam Radio Gra.
4: Reklama.
5: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram.
6: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Zwinne w miejskiej dżungli, bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł, BMW X2 już za 799 zł, a BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
9: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
10: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
11: Już 27 czerwca zapraszamy na 15 urodziny Castoramy Torun. Od 9 czekają na Was pokazy naszych dostawców, straży pożarnej i policji. Majsterkowo dla najmłodszych. Wiele innych atrakcji. Szczegóły na fanpage'u Castorama Toruń.
12: Zapraszam do stanowiska.
13: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
12: Pani Ania jest na urlopie.
13: Czyli niczego nie załatwię.
12: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
13: No i to jest zmiana.
14: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
15: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
16: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
15: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
16: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.

0: Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57

0: 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

przegląd propozycji na piątek. Zacznijmy w Radiu Gra od, nie może być inaczej, Toruńskich Gwiazd, bo to już dzisiaj finał plebiscytu o godzinie 17 w Fosie Zamkowej. Zdecydowanie warto być. Najpierw toruńscy muzycy, no i poznamy też laureatów tego plebiscytu, a na finał po 20:30 koncert zespołu Lordofon. Zdecydowanie warto. Jutro o 11 na basenach letnich Camping Trump, zabawa pod nazwą Summertime, dużo atrakcji, dużo animacji, niespodzianki, nagrody, no i wodne szaleństwo, będzie też aquazorbing. Dziś o 16 przy Aqua Toruń z kolei piknik sportowo-rekreacyjny i na basen, na Aqua też młodzież wchodzi za free, tam też sporo atrakcji. Przypominam też, że od jutra startuje festiwal filmowy Bella Tofi Fest 2026, w tym kino pod gwiazdami, a z kolei w niedzielę od godziny 10 w Centrum Targowym Park miasto Toruń zaprasza do Miasteczka Zdrowia. Poleca Radio Gra.

0: Lutrysia McNeil, muzycznych wspomnień Czar. Takiego grania nie zabraknie także jeszcze przed godziną 15. Przed trzecią też zajrzymy sobie na szlak Tońskich Aniołów, bo jeden z nich jest, jak wiecie, kontuzjowany. Ale wróci. W dobrej formie podobno. Szczegóły niebawem.
1: Reklama.
2: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799.

0: oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
1: Renault Austral Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kirii 67A, www.renaulttorun.pl.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Uwaga! Super promocja w Teddy!
5: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy?
7: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
8: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
9: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
10: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
11: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
12: Bo jest tu Politechnika.
13: Bo jest Politechnika Bydgoska.
14: Bo jest Politechnika Bydgoska.
15: Politechnika Bydgoska.
16: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
17: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
18: Już 27 czerwca zapraszamy na 15 urodziny Castoramy Torun. Od 9 czekają na Was pokazy naszych dostawców, straży pożarnej i policji. Majsterkowo dla najmłodszych. Wiele innych atrakcji. Szczegóły na fanpage'u Castorama Toruń.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl. To się opłaca.
21: Po reklamie.
22: 33 stopnie Celsjusza to przewidywane na dziś maksimum temperaturowe przez synoptyków dla Torunia. Będzie więc bardzo gorąco. Uważajcie na siebie, jak cały czas Wam przypominamy. Tak wysokie temperatury mogą mieć bardzo negatywny wpływ na nasze zdrowie. Na niebie sporo słońca i w prognozach znowu nie widać opadów.
23: To jest Radio Gra.

ze Szlaku Torońskich Aniołów, cieszących się coraz większym zainteresowaniem wśród mieszkańców, ale także i turystów chyba przede wszystkim. Niestety jeden z aniołów ma przerwę. Anioł wędrowiec z racji aktu wandalizmu, który został dokonany na moście. Chodzi o dokładnie o tego anioła z mostu, który musiał zostać zdemontowany, dlatego że sama rzeźba na szczęście nie została uszkodzona, ale jej podstawa mocująca. Co więcej, policja ustaliła, kto też dokonał tego aktu wandalizmu, a był to 21-letni mieszkaniec Torunia, który już usłyszał zarzuty. Anioł na szczęście ma wrócić już w znakomitej formie po naprawie i to całkiem niedługo, więc czekamy. A o sprawie też napisaliśmy na naszych radiowych stronach na Gra FM. A teraz ładnie zagramy. Big Love od Roxette. Robimy głośniej.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Ale mi gorąco, Barbara.
2: Mnie też, Marian.
1: To co, klima?
2: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
1: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
2: No przecież. No.
3: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaulttorun.pl.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu polska prapremiera musicalu Mała Miss na podstawie oscarowego filmu Little Miss Sunshine. Poznajcie rodzinę Hooverów, która wyrusza przez kraj, by spełnić marzenie małej Olive, a przy tym próbuje odnaleźć właściwy kierunek na krętej drodze życia. To pełna humoru, wzruszeń i życiowej prawdy opowieść, która jednocześnie śmieszy do łez i wzrusza autentycznością. Mała Miss już od 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.

0: Odzyskaj balans. Zdrowit.
1: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
2: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
1: Zaraz wszystko wyjaśnię.
3: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
4: Po reklamie.
5: I to już 15 na zegarach w naszym mieście, to czas na najnowszy serwis informacyjny, czas na raport Radia Gra.
6: Marta Malerowska, witam ponownie i zapraszam. Zaczynam od informacji o pożarze samochodu osobowego, do którego doszło na autostradzie A1 na odcinku pomiędzy węzłami Nowe Marzy a Warlubie. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Jezdnia w kierunku Gdańska jest zablokowana. Uważajcie. Zmieniamy temat. Za nami miejskie zakończenie roku szkolnego, które odbyło się w podstawówce numer 11 przy ulicy Gagarina w Toruniu. To oznacza, że ponad 25 tysięcy toruńskich uczniów oficjalnie rozpoczęło na wyczekiwane wakacje.
7: Jak tam wam minął ten rok szkolny? Jak to było w tym roku?
8: Dobrze, ale ogólnie zabronili grać w piłkę na boisku.
7: Dlaczego?
8: Bo ciągle wybijali starszacy piłcy.
7: Świadectwo z paskiem, bez?
8: Świadectwo z paskiem.
7: O proszę, dużo się musiałeś uczyć, czy to tak bardziej to, co słyszałeś na lekcjach, to wykorzystywałeś?
8: Się musiałem uczyć.
7: Okej, które przedmioty przychodzą ci łatwiej, które trudniej?
8: No najłatwiej chyba też polski, najgorzej też przyroda.
7: O! Ostatni dzwonek. Jaka średnia na koniec? Jakie przedmioty lepiej, jakie gorzej?
9: Nie wiem, jaka będzie średnia, ale wiem, że najlepiej to jest z techniki, z muzyki.
6: Z uczniami szkoły podstawowej numer 11 rozmawiał nasz reporter Artur Stochla. A skoro o wakacjach mowa, to także czas wytężonej pracy dla służb. Policja przypomina o zasadach bezpieczeństwa.
10: Szczególnie w wakacje to po pierwsze, jeśli opuszczamy nasze domostwo, to zalecamy zadbać o własne mienie, tak? Czyli pozamykać domy, jeśli są systemy alarmowe, to je uruchomić, pozostawić kontakt z sąsiadami, z rodziną, która się zajmuje mieniem, zwierzętami pozostawionymi i w aspekcie właśnie tego chronienia własnego majątku. I oczywiście sprawa druga to jest dotarcie do miejsca wypoczynku, czyli sprawny pojazd, zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zasady oczywiście trzeźwości i sam wypoczynek już nad wodą, na przykład, no to wiadomo, to unikanie alkoholu przy pływaniu.
6: Mówił komendant wojewódzkiej policji w Bydgoszczy, inspektor Jakub Gorczyński. A teraz czas na zapowiedź, bo już dzisiaj, dokładniej za 2 godziny, o 17:00, w Fosie Zamkowej na Starówce odbędzie się 21. edycja koncertu podsumowującego plebiscyt Toruńskiej Gwiazdy. To wyjątkowe wydarzenie, podczas którego wręczone zostaną nagrody prezydenta Torunia w kategoriach Nadzieja, DJ, Płyta oraz Wykonawca Roku. Na scenie pojawią się zarówno uznani artyści, jak i debiutanci. Gwiazdą wieczoru będzie popularny zespół Lordofon. Wstęp jest bezpłatny, a wydarzenie jest organizowane przez miasto, Toruńską Agendę Kulturalną i oczywiście Radio Gra.
11: Wiadomości ogólnopolskie.
6: A my teraz ostrzegamy. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej podwyższyli z 2 na 3 stopień alerty przed upałami. Obowiązują one prawie w całym kraju. Na termometrach zobaczymy wartości dochodzące do nawet 40 stopni Celsjusza. Drugi stopień obowiązuje na północy i w regionach górskich na południu kraju. A więcej o tym, co czeka nas w pogodzie w Toruniu, powiemy wam za moment. Zostańcie z nami.
12: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
13: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam i zapraszam na raport sportowy. Na początek żużel. Za 3 godziny na Motoarenie w Toruniu wystartuje mecz 10. kolejki PGE Ekstraligi. Presy podejmuje Włókniarza. Składy bez niespodzianek. Toruń walczy o utrzymanie pozycji w czołówce, Częstochowa o pierwsze punkty w sezonie. Warto też wspomnieć, że na Motoarenie nie zabraknie wyjątkowego gościa. To Darcy Ward. Przed meczem o 17:00 nastąpi uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy przed trybuną główną. Zmieniamy teraz dyscyplinę. Dzisiaj wieczorem i w nocy w ramach Mundialu rozegrane zostaną ostatnie mecze w grupach G, H oraz I. Z nich pewne do awansu do 1/16 finału są tylko Francja i Norwegia, które zmierzą się o 21:00. W grze o fazę pucharową są wszystkie pozostałe ekipy.
12: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
13: W Toruniu cały czas utrzymuje się upał i może być jeszcze cieplej. Dzisiaj nawet do 32 albo 33 stopni Celsjusza. Do tego na niebie sporo słońca i tak właściwie ma wyglądać cały weekend w naszym mieście. A w niedzielę może być nawet do 38 stopni.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
5: Chwila po 15, to oznacza, że weekend staje się coraz bliższy. Niektórzy już mają fajrant, niektórzy odliczają czas, godzina, może pół godziny zostało. Uczniowie, no wiadomo, ci już ze świadectwami jest chill. Są wakacje. Kłaniam się po trzeciej w Radiu Gra, Marcin Wiśniewski. Dzień dobry.

0: Radio gra. Hity pełne energii.
1: Będzie to, co ma być, nie inaczej. Rozpromieni się ktoś, ktoś zapłacze.

Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.

0: Subtle Gracie, Filip Lato. Pan Filip się dobrze nazywa, bo o lecie teraz będzie mowa, atrakcji letniej niedaleko Torunia, w Ciechocinku, tam gdzie Dom Zdrojowy, ale też i piękny basen właśnie startujący dzisiaj. Będzie można się popluskać i pozjeżdżać na mega zjeżdżalni. To jedna z atrakcji, o której piszemy też więcej na naszych radiowych stronach na portalu gra.fm. Ciechocinek, miejsce, do którego dojeżdżamy pociągiem, przypominam. Szukacie pomysłu na zabawę? No to dwa letnie baseny, rekordowa 110-metrowa zjeżdżalnia, wodny zamek, kilkanaście atrakcji czeka na mieszkańców codziennie do godziny 18. No i na turystów z miasta Torunia też. To co, przyjemności, bawcie się dobrze, ale w Toruniu też mamy swoje baseny. Jutro na przykład inauguracja na kempingu Trump o godzinie 11. Tam też się będzie działo.
1: Reklama. Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. W wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama.

0: Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Chcesz uczyć się z najlepszymi w nowoczesnych laboratoriach i warsztatach? Poznać nowoczesne technologie, tajniki elektroenergetyki i energetyki odnawialnej wodnej? Zapraszamy do Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka Odnawialna Wodna w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie, prowadzonym przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Znajdujemy się w Wielkopolsce, w powiecie pleszewskim, niedaleko Kalisza. Centrum zaprasza uczniów i studentów, osoby dorosłe oraz nauczycieli na szkolenia rozwijające kompetencje w zakresie elektroenergetyki, energetyki odnawialnej wodnej. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej bcuenergetykawodna.pl.
2: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
3: Szukasz treningu, który naprawdę Cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję i odkryj nową jakość ruchu. Pierwsze zajęcia tylko 40 zł. Sprawdź karnety na fitantresola.pl.
4: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złota Nioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Po reklamie.
6: To jest Radio Gra.

0: hity pełne energii w Radiu Gra, no i pełne słońca, także od dziś ponadczasowe granie Madonna, La Isla Bonita w Radiu Gra. Wsiadamy do pociągu, nie byle jakiego, tylko takiego, który dowiezie nas z Torunia na Półwysep Helski. Nazywa się Latarnik, rusza jutro w wakacyjnych rozkładach. Jak się dobrze pokładacie, jak się wam wymarzy pobyt nad Bałtykiem, no to nad tym Bałtykiem będzie można spędzić aż 9 godzin jednego dnia, jeśli to ma być taki naprawdę szybki wypad. Dojedziemy z Torunia na Półwysep Helski, zatrzymuje się pociąg na trasie między innymi w Chałupach, czy też Jastarni i Juracie. Polecamy, bo to fajna opcja na dobry wakacyjny weekend z naszego miasta. Szczegóły podróży mamy dla was na gra.fm.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

Inai Deja Vu, czyli zjawisko, w którym wydaje nam się, że już coś robiliśmy, coś widzieliśmy wcześniej. A naukowcy ostatnio podobno odkryli, czym ono jest. No i tutaj przede wszystkim kłania się nasza wyobraźnia, która niejednokrotnie potrafiła nas zaskakiwać. W tym przypadku to ona jest odpowiedzialna za to zjawisko. Zostańcie z nami, za chwilę sprawdzamy dla was najnowsze prognozy meteo w Radiu Gra, a później dobrze pogramy.

cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99.

0: Ikea Pralkar. Prosto i ekologicznie.
1: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
7: Carrefour,
8: już 27 czerwca zapraszamy na 15 urodziny Castoramy Toruń. Od 9 czekają na Was pokazy naszych dostawców, straży pożarnej i policji. Majsterkowo dla najmłodszych. Wiele innych atrakcji. Szczegóły na fanpage'u Castorama Toruń.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy.
12: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
13: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
12: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
14: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
15: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
16: Bo jest tu Politechnika.
17: Bo jest Politechnika Bydgoska.
18: Bo jest Politechnika Bydgoska.
19: Politechnika Bydgoska.
20: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
21: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
4: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
22: Po reklamie.
23: W Toruniu cały czas utrzymuje się upał i może być jeszcze cieplej. Dzisiaj nawet do 32 albo 33 stopni Celsjusza. Do tego na niebie sporo słońca i tak właściwie ma wyglądać cały weekend w naszym mieście. A w niedzielę może być nawet do 38 stopni.

0: Nadzieja roku, zespół roku, DJ, a może DJ-ka roku. To dziś wszystko przed nami w finale plebiscytu Toruńskie Gwiazdy. Na początek hip-hopowy Maroon pojawi się na scenie, później 25 lat Czaku, Tribut to Republika, czyli supergrupa Kombinatorzy, no i zespół Wabank toruńskiego Woaku. To wszystko przed nami, a na finał po 20:30 Lordofon na Fosie Staromiejskiej. Wstęp darmowy, nie może was zabraknąć. Tam się naprawdę będzie dużo działo, my też tam będziemy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Marian?
4: Hmm?
3: Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Działasz w fundacji, kole gospodyń wiejskich lub innej organizacji? Zgłoś swój projekt do marszałkowskiego konkursu Rodzynki z pozarządówki. Wyróżniamy najciekawsze inicjatywy trzeciego sektora. Na realizatorów najlepszych projektów czekają nagrody finansowe. Łącznie to aż 40 tysięcy złotych. Wnioski można składać do 30 czerwca. Szczegóły na www.kujawsko-pomorskie.pl.
7: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
8: Las czy widok na Wisłę? Wybór należy do Ciebie. Harmonia na Jarze i Nobilis z prywatną siłownią na Skarpie. Sprawdź gotowe mieszkania na lem-but.pl.
9: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
10: Została nam już tylko apteczka.
9: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
10: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
9: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
11: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
9: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
11: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
12: Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
14: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
15: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
17: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING. A aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
18: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
19: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
20: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
21: A o ile?
20: 35 groszy taniej na litrze.
21: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
20: Tak.
22: A jak lemoniadę?
20: No też.
21: To poprosimy.
20: Ale co?
22: Wszystko!
20: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
23: Po reklamie.
0: To już 16 na zegarach, a to oznacza, że przed nami kolejny serwis informacyjny. Czas sprawdzić, czym żyje miasto, kraj i świat.
1: Dzień dobry ponownie, Marta Manerowska, zapraszam. Prezydent Torunia z absolutorium za wykonanie budżetu za 2025. Wczoraj odbyła się sesja Rady Miasta, na której podsumowano ubiegły rok. Za udzieleniem absolutorium Pawłowi Gulewskiemu głosowało 18 osób, przeciw było 6 radnych, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.
2: My jesteśmy współautorami tego budżetu, uważamy, że został dobrze zrealizowany. Rosną nam dochody budżetowe, poprawia się rating miasta Torunia, a dalej inwestujemy. Więc mamy do czynienia z pozytywnymi zjawiskami. Oczywiście trudności i problemów nie brakuje. Szukamy finansowania etapu średnicowej trasy, szukamy środków zewnętrznych na dalszy rozwój inwestycji infrastrukturalnych w Toruniu. Niemniej jednak sytuacja jest stabilna, budżet został dobrze zrealizowany, a nasza sytuacja finansowa się poprawia. Dalej się rozwijamy. Mamy jeszcze szereg rzeczy do wykonania, żeby domknąć układ drogowy. To są duże inwestycje, czyli o dużej wartości. Budujemy ulicę Olsztyńską, wyraz miasta. Mamy wciąż poważne tematy właśnie takie infrastrukturalne, inwestycyjne do załatwienia, do przeprowadzenia. Musimy je zrobić, żeby Toruń mógł dalej funkcjonować i się rozwijać.
1: Mówił toruński radny Bartłomiej Jóźwiak. Za kilka dni, 1 lipca w Toruniu wejdzie w życie nocna prohibicja. Po godzinie 22 nie kupicie alkoholu w sklepach czy na stacjach benzynowych. Bary i restauracje będą jednak działać normalnie według starych zasad.
22: Ja głosowałem nad tą uchwałą przeciw, ponieważ uważam, że nie jest to skuteczne rozwiązanie mające na celu ograniczenie spożycia alkoholu. Gdyby uznać to rozwiązanie w ogóle za prohibicję, czyli uznać, że tutaj to słowo jest trafne, należałoby zakazać sprzedaży alkoholu od 22 wszędzie. A tak naprawdę alkohol będzie można kupić w restauracjach i w gminach ościennych, więc to rozwiązanie w ogóle nie wpływa na rozwiązanie problemu nadmiernego spożycia alkoholu.
1: Mówił toruński radny Michał Gazda. Zmieniamy temat. W ten weekend, jutro i pojutrze w Toruniu odbędzie się Festiwal Roka Progresywnego. W amfiteatrze przy Muzeum Etnograficznym zaplanowano jubileuszową 20. edycję tego wydarzenia. Organizatorzy przygotowali bogaty program, w którym znalazło się miejsce dla 9 znakomitych wykonawców, w tym 8 polskich zespołów i specjalnego gościa z zagranicy. Wstęp jest wolny. Po więcej informacji odsyłamy Was na gra.fm. A na naszym radiowym portalu znajdziecie także jeszcze między innymi program Dni Torunia. Przypomnijmy, Święto Miasta potrwa do najbliższej niedzieli, 28 czerwca.
23: Wiadomości ogólnopolskie.
1: Jeszcze w tym roku Ministerstwo Zdrowia może wprowadzić limit czasu pracy wszystkich lekarzy. Ma być on ustalony z dyrektorami szpitali i z samorządem lekarskim. Propozycja Naczelnej Rady Lekarskiej to nie więcej niż 312 godzin pracy miesięcznie dla każdego lekarza, także na kontrakcie.
24: Chcemy w ten sposób dać dyrektorom możliwość zdecydowania, w jaki sposób będą układali dyżur w swoim podmiocie.
1: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda deklaruje też, że może powstać narzędzie, które będzie działać jak tachograf u zawodowych kierowców i da sygnał w szpitalu, gdy lekarz przekroczy limit czasu pracy.
25: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
1: Nawet 33 albo 34 stopnie mogą wskazywać teraz toruńskie termometry, a my cały czas apelujemy, uważajcie na siebie i jeżeli jest to możliwe, unikajcie słońca. Tak wysokie temperatury mogą być naprawdę groźne dla naszego organizmu, tym bardziej, że mają one utrzymać się jeszcze przez cały weekend w naszym mieście.
25: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
0: Piątek, piąteczek, piątunia i wszystko jasne. O tej porze już chyba można sobie pozwolić na nieco większą dawkę swobody. Mam nadzieję, że to będzie przyjemne, bo na pewno będzie gorące popołudnie. Kłaniam się, dzień dobry, witajcie. Hity pełne energii i pełne słońca w Radiu Gra. Justin Bieber, Nicki Minaj na dobry początek i Black Eyed Peas po czwartej. Marcin Misiewski, witajcie.

Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

Skończyła się szkoła, zaczęły się wakacje, zaczyna się też letnia ramówka Radia Gra. Słuchajcie, dlatego też zapraszamy was do naszej zabawy, w której to będzie można się pochwalić swoimi rekordami. Rekordowe wakacje z Radiem Gra, o czym piszemy na radiowych stronach. Jeżeli przebiegłeś setki kilometrów, przeczytałeś rekordową liczbę książek, a może potrafisz zrobić coś naprawdę nietuzinkowego, to wyślijcie to zgłoszenie do nas, chwaląc się tym waszym rekordem. Większym, mniejszym, chodzi o rekordy, które będziemy mogli zaprezentować z dumą, prezentując was jako mieszkańców naszego miasta na naszej radiowej antenie. A rekordowe wakacje będą pojawiały się w każdą niedzielę od 8 do 13 na naszej radiowej antenie.

0: biedronka.pl. Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra 15,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 m3 przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane

0: Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Po reklamie.
9: To jest Radio Gra.
10: Słyszę.

0: Ten łączony serwisu Radio Gra poleca. Zaczynamy od emocji sportowych, bo już za niespełna 2 godziny ryk maszyn żelowych wybrzmi na MOT-arenie. Presto Ruń kontra Włókniarz Częstochowa, 18, polecamy. A w niedzielę o 16 Superliga hokeja na trawie, wielki finał, czyli Pomorzanin Toruń kontra Siemianowiczanka. Trzeba być, będą emocje. A w niedzielę o 10 na Lewobrzeżu, na 63. pułku, na Orliku, zabawa dla mieszkańców Lewobrzeża, Dzień Sportu, no i turniej koszykówki 3x3. Spora atrakcji czeka na mieszkańców od 10, wstęp darmowy. Nieśmiało przypominam, że o 17 już niebawem w Fosie Samkowej startuje plebiscyt Toruńskiej Gwiazdy, będą koncerty, a na finał Lordofon. Dziś także po koncertach można wybrać się do kina plenerowego. Brzydka siostra na Zamku Tybowskim startuje ten film o godzinie pod chmurką 22.
1: Poleca Radio Gra.

0: Męskie granie orkiestra sobie i wam. No a propos męskiego grania, w ten weekend ono startuje w Żywcu w amfiteatrze. Gdyby komuś było na południe, w pobliże, to wpadajcie, tam się będzie działo. Później dopiero w lipcu Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. Tak wygląda układ męskiego na ten rok. A jak wygląda układ, jeżeli chodzi o aurę? Co nam przyniosą najbliższe godziny? O tym za chwilę w Radiu Gra.
1: Reklama.
2: Barbara, rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
4: W Media Expert taniej masz.
5: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Córciu, co się stało, że wracasz z takimi wypiekami?
9: Winda nie działa.
8: Mi bardziej chodziło o twoje torby.
9: A, te wypieki. W Piekusiu znowu mają super promocje.
8: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu nowy chleb dla ciebie za 3,99 i kostka galaretkowy raj 37,99 zł za kilogram.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Dobra aura nie bierze się znikąd. Zobacz nowość od Lembut. Osiedle Aura przy Żółkiewskiego w Toruniu. Wybierz nowoczesne mieszkanie otoczone zielenią z oczkami wodnymi. Korzystaj z komfortowych parkingów dla ciebie i gości oraz strefy biur czy usług na terenie osiedla. To miasto w mieście zaprojektowane dla twojej wygody. Sprawdź wolne lokale. lem-but.pl.
12: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
13: Chcesz uczyć się z najlepszymi w nowoczesnych laboratoriach i warsztatach? Poznać nowoczesne technologie, tajniki elektroenergetyki i energetyki odnawialnej wodnej? Zapraszamy do Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka Odnawialna Wodna w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie, prowadzonym przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Znajdujemy się w Wielkopolsce, w powiecie pleszewskim, niedaleko Kalisza. Centrum zaprasza uczniów i studentów, osoby dorosłe oraz nauczycieli na szkolenia rozwijające kompetencje w zakresie elektroenergetyki, energetyki odnawialnej wodnej. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej bcuenergetykawodna.pl.
14: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
15: O reklamie.
16: Nawet 33 albo 34 stopnie mogą wskazywać teraz toruńskie termometry, a my cały czas apelujemy, uważajcie na siebie i jeżeli jest to możliwe, unikajcie słońca. Tak wysokie temperatury mogą być naprawdę groźne dla naszego organizmu, tym bardziej, że mają one utrzymać się jeszcze przez cały weekend w naszym mieście.

0: uzupełniając serwis Radio Gra Poleca, polecamy jeszcze jedno wydarzenie na Lewobrzeżu, bo na kompleksie Orlików przy Trońskiej Lanie, 63. pułku, ulica tam w niedzielę, Dzień Sportu na stawkach dla mieszkańców Rudaku, dla mieszkańców Lewobrzeża. Sporo atrakcji, między innymi specjalny dmuchany eliminator, będzie, uwaga, kurtyna wodna, żeby się schłodzić, dużo namiotów, więc wpadajcie, animacje, zabawy, gry z jojo animacje. Od 10 wstęp jest darmowy, no a tuż obok na Orliku będzie się toczył turniej 3x3, pierwszy wakacyjny turniej w tym roku. Atrakcje i emocje gwarantowane. Przyjemności o tych wydarzeniach piszemy też na gra.fm.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmij już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
3: Hyundai Toruń. Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
4: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
5: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
6: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
7: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
9: O!
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
12: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
11: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
12: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
13: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu Twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW Serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na Ciebie.
14: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
15: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
16: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: Po reklamie.
18: 26 dzień czerwca w kalendarzu, piątkowe popołudnie, 17 na zegarach. Słuchacie Radio Gra, czas na raport.
19: Zaczynamy lokalny raport. Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Nawet 38 stopni Celsjusza mogą wskazać w niedzielę toruńskie termometry. Przed nami bardzo gorący weekend. W związku z falą upałów służby mają ważny apel.
20: Pamiętajmy najpierw o sobie, bo jeżeli nie będziemy pamiętać o sobie, nie będziemy pamiętać o bliższych, a nasi najbliżsi też wymagają opieki, zwłaszcza ci starsi. Wyręczmy ich w codziennych obowiązkach, zwłaszcza wtedy, kiedy to jest największe słońce, czyli pomiędzy godziną 11 a godziną 15. Pomagajmy tak, także tym, którym widzimy. Zwracajmy się do strażników, zwracajmy się do policjantów. W terenie są patrole, także ratowników medycznych. Jesteśmy, dysponujemy oczywiście wodą, dysponujemy tym, co możemy. Możemy pomagać i pomagamy. Pamiętajmy o tym, żeby nie zostawiać nikogo, niczego w samochodach, gdzie temperatura może gwałtownie wzrosnąć. I to nie mówię tylko o naszych dzieciach czy naszych potomkach, ale także naszych pupilach. Zadbajmy o wodę dla nich, zadbajmy o bezpieczne warunki ich bytowania, zwłaszcza tych, których przetrzymujemy na dworzu.
19: Mówił Mirosław Bartulewicz, komendant Straży Miejskiej w Toruniu. Zmieniamy temat. Prezydent Torunia z absolutorium za wykonanie budżetu za 2025. Wczoraj odbyła się sesja Rady Miasta, na której podsumowano ubiegły rok. Za udzieleniem absolutorium Pawłowi Gulewskiemu głosowało 18 osób, przeciw było 6 radnych, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.
0: Prezydent Gulewski chwali się tym, że mamy nadwyżkę budżetową. To nie jest żaden ewenement, sprawa, która nigdy nie wydarzyła się w historii miasta. Wielokrotnie mieliśmy do czynienia z nadwyżką budżetową i to nawet 3 czy 4 lata temu, 7-krotnie wyższa, bo na poziomie 49 milionów złotych. To nie jest żaden sukces. To oznacza, że po prostu części zadań, które były w budżecie wpisane, nie wykonano. Wykreślono je albo po prostu przesunięto na następne lata. Tak jest niestety z ulicą Olsztyńską. Przecież pamiętacie Państwo kampanię wyborczą. Prezydent Gulewski mówił, że jeszcze na wiosnę, zaraz po objęciu urzędu rozpisze przetarg, a na jesień ruszy budowa tej ulicy. Mamy dzisiaj czerwiec, nie ruszyła budowa ulicy Olsztyńskiej, tak ważnej dla mieszkańców.
19: Mówił toruński radny Michał Jakubaszek. A teraz czas na zapowiedź. Rozpoczynają się wakacje. Dzisiaj o godzinie 20 na parkingu Centrum Handlowego przy Broniewskiego wystartuje wydarzenie pod naszym radiowym patronatem Night Skating Toruń. To oznacza, że rolkarze ponownie opanują miasto. Trasa liczy blisko 10 kilometrów. Rolkarze przejadą wspólnie m.in. ulicami Szosa Okrężna, Polna, Legionów Grudziądzka, Uniwersytecka, Wały Generała Sikorskiego i Mickiewicza, aby zakończyć przejazd ponownie przy Centrum Handlowym przy Broniewskiego. Udział jest całkowicie bezpłatny. Słuchacie raportu? Andy Burnham, były burmistrz Manchesteru, jest na razie jedyną osobą, która chciałaby być premierem Wielkiej Brytanii. Brytyjscy komentatorzy patrzą jednak na drugą stronę Atlantyku, a konkretniej na Donalda Trumpa. Dlaczego?
10: Gospodarz Białego Domu po raz pierwszy odniósł się do osoby Andy'ego Burnhama. Zapytany przez dziennikarzy, co wie na jego temat, odparł: niewiele. Wiem, że był burmistrzem jakiegoś miasta. Jest ekstremalnym liberałem i prawdopodobnie nie zamierza pompować ropy na Morzu Północnym. W tej krótkiej wypowiedzi brytyjscy komentatorzy zauważają lekceważący ton wobec brytyjskiego polityka, który odniósł olbrzymi sukces, prowadząc ratusz w Manchesterze.
19: O tym z Londynu informował Bogdan Frymorgan.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
19: Dziś w Toruniu ma być maksymalnie do 33 albo 34 stopni Celsjusza, a w nocy temperatura spadnie do 18. Jutro w ciągu dnia znowu upał, nawet do 35 albo 36 stopni. Do tego na niebie sporo słońca, niewielka ilość chmur i brak opadów.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
18: Niech moc piątkowego popołudnia będzie z wami, niech to będzie taki czas, kiedy już można otwierać weekend. Niektórzy już to mają za sobą od godzinki. Są szczęśliwcy, którzy po 15 nawet kończyli pracę. Pozdrawiamy was serdecznie. Na Rodos, na kocykach, na plaży, a może gdzieś nad wodą, gdziekolwiek jesteście, albo w samochodach, wiadomo. Gramy. Hity pełne energii, za chwilę John Jett, a później Bausa.

0: Słuchasz Radia Gra.
1: Zostawiam Jolkę.
2: Jolka, do ciebie.
3: Słucham? Kto mówi?
1: Czy

0: Okej, raport wysłany.
1: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
0: Słucham?
1: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
0: O kim ty mówisz?
1: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
0: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
1: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
2: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
3: Od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Włączamy gorący sezon w lipnie. Summerfest. Tu zaczyna się lato. Na scenie Woners, Skolim, Zako Power, Ira i Komodo. Do tego strefa gastro, wesołe miasteczko, animacje dla dzieci i wiele innych atrakcji. Do zobaczenia 27 czerwca od 16 w nowym centrum Lipna. Organizatorzy: powiat lipnowski, miasto Lipno, pułk Lipno. Partner wizerunkowy: znajoma marka.pl. Partner wydarzenia: nowe centrum Lipna.
6: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
7: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
8: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
9: Torimpex. Ten weekend do soboty. Sznycle z fileta z piersi indyka 260 gramów. 14,99 opakowanie. Boczek świeży bez kości ze skórą 14,99 kg. Nektarynki 8,99 kg. Ogórek gruntowy 3,99 kg. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.
10: Renault Austral Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaulttorun.pl.
12: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amiga. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
13: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
14: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
15: Po reklamie.
16: To jest Radio Gra. Yeah!

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be romance.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Lego.
1: Wiatraki, klimatyzacja, dużo, dużo wody to must have na ten weekend, bo bez, no właśnie, chronienia się może być ciężko. Słupki mogą pokazywać w mieście, regionie, w okolicach nawet 40. Jutro i pojutrze, w poniedziałek nadal ciepło, ale już nie tak upalnie. Tak wynika na teraz z mapy meteo. Zresztą szczegóły mamy dla was za chwilę w Radiu Gra.
2: Reklama. Urząd Miasta Torunia, Toruńska Agenda Kulturalna i Radio Gra zapraszają na muzyczne powitanie lata. Toruńskie Gwiazdy 2026. Koncert finałowy oraz najważniejsze toruńskie nagrody muzyczne. Wystąpią Niezawodne Czaku, Świeża Krew, Marone, wyjątkowy projekt Kombinatorzy, czyli Toruńskie Gwiazdy w Hołdzie Republice, oraz gość specjalny, porywający Lordofon. Fosa Zamkowa w piątek 26 czerwca od 17. Wstęp wolny.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
9: masz. Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
10: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
9: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
10: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
11: Hello to Wimbledon.
12: Światowe gwiazdy Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
13: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
12: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
14: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
15: I pomysłów.
14: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
15: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
14: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
15: Pelet oraz węgiel.
14: I wiele innych produktów.
15: Młyniec Skład Budowlany.
14: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
16: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
17: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kirii 67A, www.renaultorun.pl.
18: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
19: Włączamy gorący sezon w lipnie. Summer Fest. Tu zaczyna się lato. Na scenie Warners, Skolim, Zako Power, Ira i Komodo. Do tego strefa gastro, wesołe miasteczko, animacje dla dzieci i wiele innych atrakcji. Do zobaczenia 27 czerwca od 16 w nowym Centrum Lipna. Organizatorzy: Powiat Lipnowski, Miasto Lipno, Pułk Lipno. Partner wizerunkowy: Znajoma Marka.pl. Partner wydarzenia: Nowe Centrum Lipna.
10: Już 27 czerwca zapraszamy na 15 urodziny Castoramy Torun. Od 9 czekają na Was pokazy naszych dostawców, straży pożarnej i policji. Majsterkowo dla najmłodszych. Wiele innych atrakcji. Szczegóły na fanpage'u Castorama Toruń.
0: Po reklamie.
16: Dziś w Toruniu ma być maksymalnie do 33 albo 34 stopni Celsjusza, a w nocy temperatura spadnie do 18. Jutro w ciągu dnia znowu upał, nawet do 35 albo 36 stopni. Do tego na niebie sporo słońca, niewielka ilość chmur i brak.

0: No i tak też pięknie kończymy to nasze dzisiejsze spotkanie w Radiu Gra. Za chwilę po 18:00 Bartek Adamusik zagra wam w wakacyjnym klimacie. Przyjemności, bawcie się dobrze, niech to będzie piękny, wyjątkowy, bo ciepły to wiemy, że będzie weekend. Marcin Wisiecki, dziękuję i do usłyszenia. Trzymajcie się, pa pa.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Urząd Miasta Torunia, Toruńska Agenda Kulturalna i Radio Gra zapraszają na muzyczne powitanie lata. Toruńskie Gwiazdy 2026. Koncert finałowy oraz najważniejsze toruńskie nagrody muzyczne. Wystąpią Niezawodne Czaku, Świeża Krew, Marone. Wyjątkowy projekt Kombinatorzy, czyli Toruńskie Gwiazdy w Hołdzie Republice. Oraz gość specjalny, porywający Lordofon. Fosa Zamkowa w piątek 26 czerwca od 17:00. Wstęp wolny.
3: Chcesz uczyć się z najlepszymi w nowoczesnych laboratoriach i warsztatach? Poznać nowoczesne technologie, tajniki elektroenergetyki i energetyki odnawialnej wodnej? Zapraszamy do Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka Odnawialna Wodna w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie, prowadzonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Znajdujemy się w Wielkopolsce, w powiecie pleszewskim, niedaleko Kalisza. Centrum zaprasza uczniów i studentów, osoby dorosłe oraz nauczycieli na szkolenia rozwijające kompetencje w zakresie elektroenergetyki, energetyki odnawialnej wodnej. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej bcuenergetykawodna.pl.
4: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
5: No ale co, Barbara? Rekin!
4: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł. Media Expert.
7: 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu polska prapremiera musicalu Mała Miss na podstawie oscarowego filmu Little Miss Sunshine. Poznajcie rodzinę Hooverów, która wyrusza przez kraj, by spełnić marzenie małej Olive, a przy tym próbuje odnaleźć właściwy kierunek na krętej drodze życia. To pełna humoru, wzruszeń i życiowej prawdy opowieść, która jednocześnie śmieszy do łez i wzrusza autentycznością. Mała Miss. Już od 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu.
8: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSuite. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSuite. Zadzwoń 570 035 770.
9: Hello to Wimbledon.
10: Światowe gwiazdy. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
11: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
10: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
12: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Po reklamie.
18: Piątek, 26 czerwca, na zegarach godzina 18. Tu czas na najnowsze informacje.
17: Zaczynamy lokalny raport. Marta Malerowska, witam ponownie i zapraszam. Za nami miejskie zakończenie roku szkolnego, które odbyło się w podstawówce numer 11 przy ulicy Gagarina w Toruniu. To oznacza, że ponad 25 tysięcy toruńskich uczniów oficjalnie rozpoczyna wyczekiwane wakacje.
19: Jak tam wam minął ten rok szkolny? Jak to było w tym roku?
20: Dobrze, ale ogólnie zabronili grać w piłkę na boisku.
19: Dlaczego?
20: Bo ciągle wybijali starszacy piłcy.
19: Świadectwo z paskiem, bez?
20: Świadectwo z paskiem.
19: O proszę, dużo się musiałeś uczyć, czy to tak bardziej to, co słyszałeś na lekcjach, to wykorzystywałeś?
20: Się musiałem uczyć.
19: Okej, okay. Które przedmioty przychodzą ci łatwiej, które trudniej?
20: No najłatwiej chyba też polski, najgorzej też przyroda.
19: O, ostatni dzwonek. Jaka średnia na koniec? Jakie przedmioty lepiej, jakie gorzej?
21: Nie wiem, jaka będzie średnia, ale wiem, że najlepiej to jest z techniki, z muzyki.
17: Z uczniami szkoły podstawowej numer 11 rozmawiał nasz reporter Artur Stochla. Relacje z dzisiejszej uroczystości publikujemy na gra.fm. Mamy ważne informacje dla pasażerów MZK, bo rozpoczynające się wakacje oznaczają, że od poniedziałku zaczną obowiązywać w mieście feryjne rozkłady jazdy. Nie będą kursować również linie autobusowe numer 21, 22, 39, 80 i 152. Warto o tym pamiętać, jadąc do pracy na początku przyszłego tygodnia. Więcej informacji na ten temat publikujemy na gra.fm. Tam znajdziecie znacznie więcej informacji, między innymi tych dotyczących atrakcji przygotowanych na te rozpoczynające się wakacje w Toruniu, ale także na święto miasta, które potrwa do niedzieli. Za kilka dni, 1 lipca w Toruniu wejdzie w życie nocna prohibicja. Po godzinie 22 nie kupicie alkoholu w sklepach czy na stacjach benzynowych. Bary i restauracje będą jednak działać normalnie według starych zasad.
22: Jesteśmy przekonani, że to ograniczenie posłuży zdrowiu, bezpieczeństwu mieszkańców Torunia.
19: Wśród głosów przedsiębiorców pojawiają się takie sygnały, że to może zaszkodzić ich biznesom.
22: No tak, oczywiście rozważaliśmy tę kwestię, bo tego typu głosy pojawiały się we wszystkich miastach, które się zdecydowały na tego typu ograniczenia. W Toruniu nie ma sklepu całodobowego, który oferowałby wyłącznie alkohol. Ta uciążliwość dla przedsiębiorców nie będzie duża, a bierzemy przede wszystkim pod uwagę interes mieszkańców, bezpieczeństwa, zdrowia.
17: Mówił Marcin Czyżniewski, toruński radny. Przed nami bardzo ciepła noc w Toruniu, bo termometry wskażą 18 stopni Celsjusza. A jeżeli chodzi o ten pierwszy weekend wakacji, to ma być naprawdę gorąco. Jutro nawet do 35 albo 36 stopni, a w niedzielę nawet do 38. A my cały czas apelujemy, uważajcie na siebie, bo tak wysokie temperatury mogą być niebezpieczne dla naszego zdrowia.
18: Ależ nam się kumulacja trafiła. Piątek po godzinie 18, dla niektórych początek weekendu, a dla niektórych także początek wakacji. DJ RTK z tej strony. Cześć, dzień dobry. Ruszajmy zatem z tym pierwszym, chyba można to już oficjalnie powiedzieć, wakacyjnym, roztańczonym Radiem Gra.

0: Okej, raport wysłany.
1: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
0: Słucham?
1: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
0: O kim ty mówisz?
1: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
0: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
1: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
2: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
3: Dużo słonecznego grania dzisiaj w roztańczonym radiu gramy. Zresztą nie tylko dzisiaj, wakacje przed nami, więc będziemy was regularnie częstowali takimi wakacyjnymi kawałkami. Ja natomiast czytam właśnie o nowym urlopowym trendzie, który pojawił się w Europie. Hotelarze informują, że coraz więcej osób jedzie na urlop, żeby w spokoju poczytać książkę. Hotele więc wychodzą im naprzeciw, organizują specjalne strefy dla czytelników, kompletują hotelowe biblioteki tak, żeby można było w trakcie wolnego spokojnie zagłębić się w tej odkładanej, powiedzmy sobie to szczerze, przez kilka miesięcy lekturze. No dobrze, to u nas za moment pierwsza gwiazda wśród czytelniczek, no i pierwsza czytelniczka wśród gwiazd. Dua Lipa Houdini, już za moment w Radiu Gra.
4: Reklama.
5: Szukasz treningu, który naprawdę cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję i odkryj nową jakość ruchu. Pierwsze zajęcia tylko 40 zł. Sprawdź karnety na fitantresola.pl.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
7: 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu polska prapremiera musicalu Mała Miss na podstawie oscarowego filmu Little Miss Sunshine. Poznajcie rodzinę Hooverów, która wyrusza przez kraj, by spełnić marzenie małej Olive, a przy tym próbuje odnaleźć właściwy kierunek na krętej drodze życia. To pełna humoru, wzruszenia i życiowej prawdy opowieść, która jednocześnie śmieszy do łez i wzrusza autentycznością. Mała Miss. Już od 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu.
8: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
9: One latają wszędzie!
10: I mogą usiąść nawet na tobie.
11: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
12: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
13: Wejdź na byd.plichta.pl lub odwiedź nasz salon Toruń Sieradzka 31.
12: BYD. Build your dreams.
14: Chcesz uczyć się z najlepszymi w nowoczesnych laboratoriach i warsztatach? Poznać nowoczesne technologie, tajniki elektroenergetyki i energetyki odnawialnej wodnej? Zapraszamy do Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka Odnawialna Wodna w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie, prowadzonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Znajdujemy się w Wielkopolsce, w powiecie pleszewskim, niedaleko Kalisza. Centrum zaprasza uczniów i studentów, osoby dorosłe oraz nauczycieli na szkolenia rozwijające kompetencje w zakresie elektroenergetyki, energetyki odnawialnej wodnej. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej bcuenergetykawodna.pl.
15: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
16: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Po reklamie.
2: To jest

hity idealne na początek weekendu, idealne też na rozpoczynające się wakacje. Black Eyed Peas przed momentem na naszej antenie, a już za chwilę rodzeństwo, bracia bliźniacy, którzy dogadują się bardzo dobrze i raz na czas wypuszczają nam nową wersję znanego numeru. Dub Dogs, How Does It Feel? Już teraz w Radio Gra.

0: niewykluczone, niewykluczone, że właśnie tak będą brzmiały wakacje 2026. Klimaty afro, klimaty latino coraz częściej pojawiają się na światowych listach przebojów. Topic i Becky G w radiu gra przed momentem, a ja sprawdzam właśnie co ciekawego na mundialu w ten weekend. W sobotę ostatnie mecze fazy grupowej, m.in. Kolumbia-Portugalia, no a w niedzielę rusza już faza pucharowa i kolejne mundialowe emocje. Także wybaczamy niewyspanie, wybaczamy brak kontaktu. Mecze na mundialu tym razem w nocy, także kibice nie mają łatwo i tak będzie jeszcze przez 3 tygodnie.
1: Reklama.
2: Marian! Natychmiast byłeś z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
5: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu Twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW Serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na Ciebie.
6: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
7: Mamo, ten maluch, skąd się tu wziął?
8: To pierwszy orangutan, który urodził się w Polsce.
7: Możemy go zobaczyć?
8: Tak, w Orientarium Zoo Łódź. A w każdy weekend są tam rodzinne wydarzenia i niespodzianki.
7: Chcę zobaczyć wszystko!
8: Orientarium Zoo Łódź. Kup bilet online i przeżyj dziką przygodę.
9: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złota Nioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy?
11: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
12: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
11: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
13: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
14: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
15: Bo jest tu Politechnika.
16: Bo jest Politechnika Bydgoska.
17: Bo jest Politechnika Bydgoska.
18: Politechnika Bydgoska.
19: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
7: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
18: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmij już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
10: Hyundai Toruń. Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
9: Po reklamie.
6: Przed nami bardzo ciepła noc w Toruniu, bo termometry wskażą 18 stopni Celsjusza. A jeżeli chodzi o ten pierwszy weekend wakacji, to ma być naprawdę gorąco. Jutro nawet do 35 albo 36 stopni, a w niedzielę nawet do 38. A my cały czas apelujemy, uważajcie na siebie, bo tak wysokie temperatury mogą być niebezpieczne dla naszego zdrowia.
5: To jest Radio Gra.

0: Despacito.
1: Luis Fonsi, podobno o życiu romantycznym, powolnym i pełnym tańca. I to właśnie może być plan na ten weekend, albo nawet, jak ktoś się rozpędzi, nawet na całe wakacje. Tutaj roztańczony Radio Gra, w piątki o tej porze gramy wam taneczne, słoneczne hity. Za chwilę godzina 19.
2: Radio Gra, hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
8: Na kanapie komplet.
7: Miski wypełnione po brzegi.
8: Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
7: Czekamy na pierwszy gwizdek.
8: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSuite. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSuite. Zadzwoń 570 035 770.
14: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
15: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
16: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmij już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
17: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15, telefon 56 66 33 000.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: Po reklamie.

0: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
1: Weekend do soboty. Sznycle z fileta z piersi indyka 260 gramów, 14,99 opakowanie. Boczek świeży bez kości ze skórą 14,99 kg. Nektarynki 8,99 kg. Ogórek gruntowy 3,99 kg. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każdy za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
6: Słońce świeci, czy deszcz pada? U nas lody każdy zjada. Pizzeria Mamma Mia w Wielkiej Niszawce? Zapraszamy!
7: Mamma Mia w Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
8: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
9: I pomysłów.
8: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
9: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
8: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
9: Pelet oraz węgiel.
8: I wiele innych produktów.
9: Młyniec Skład Budowlany.
8: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
10: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy.
11: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
12: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
11: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
13: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
14: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
15: Bo jest tu Politechnika.
16: Bo jest Politechnika Bydgoska.
17: Bo jest Politechnika Bydgoska.
18: Politechnika Bydgoska.
19: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
20: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
21: Reklamie.
22: To jest Radio Gra.

0: czasem zdarza się i tak, że numer sprzed 20 lat, no nie ukrywajmy, trochę zapomniany, zyskuje nowe życie. Rok 2002, włoski hausowy skład Milki nagrywa debiutancki singiel, który co prawda we Włoszech nie przyjmuje się jakoś niesamowicie, ale podoba się na przykład w Wielkiej Brytanii i Stanach, no i tym samym za jakiś czas staje się międzynarodowym hitem. Teraz Milki wrócili najpierw w nieoficjalnych remiksach DJ-ów na wielkich festiwalach, no a później także na radiowych playlistach i w oficjalnym remiksie od Davida Guetty. U nas dzisiaj playlista też bardzo wakacyjna. Axwell i Ingrosso już za parę chwil. Tak właśnie na ten pierwszy wakacyjny wieczór.
1: Reklama.
2: Dorimpex, tani weekend do soboty. Sznycle z fileta z piersi indyka 260 gramów, 14,99 opakowanie. Boczek świeży bez kości ze skórą 14,99 kg. Nektarynki 8,99 kg. Ogórek gruntowy 3,99 kg. Kupuj także online z dowozem na dorimpex.pl.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: bezpiecznym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
1: Córciu, co się stało, że wracasz z takimi wypiekami?
2: Winda nie działa.
1: Mi bardziej chodziło o twoje torby.
2: A, te wypieki. W Piekusiu znowu mają super promocje.
1: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu nowy chleb dla ciebie za 3,99 i kostka galaretkowy raj 37,99 zł za kilogram.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
6: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
7: Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.

0: wracając do domu po długim roku szkolnym ze świadectwem pod pachą. No tak właśnie gramy w piątki w roztańczonym Radiu Gram. 20 już za parę chwil, po 20 m.in. o tym, gdzie Polacy w tym sezonie wyruszają na wakacje.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. You ready?
3: Tylko w Disney Plus.
4: Every second counts, baby.
3: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear. Finałowy sezon.
5: Restaurant is flooded.
3: To już ostatnia szansa.
6: I am selling the building.
3: By uratować to miejsce.
7: We have each other and nothing left to lose.
3: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
11: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
12: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
13: Uwaga! Super promocja w Teddy.
14: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
15: Po reklamie.

dużo wakacyjnych tematów dzisiaj w roztańczonym Radiu Gram, ale to chyba nie dziwi, w końcu mamy pierwszy wakacyjny wieczór Ace of Base przed momentem na naszej antenie, a ja czytam właśnie o tym, gdzie Polacy w tym roku wybierają się na zagraniczny urlop. Czołówka bez większego zaskoczenia i chyba bez większych zmian. Włochy, Hiszpania, Grecja, tam wybieramy się najczęściej, ale najszybciej rosnącym kierunkiem jest Albania. Podobno wybrzeże piękne, hoteli coraz więcej, a ceny nieco niższe niż u tych bardziej popularnych sąsiadów. Także tyle o urlopach zagranicznych, a jeżeli w ten

0: Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Po reklamie.
7: To jest Radio Gra.

0: Shakira i hymn trwającego mundialu. Shakira podobno na mistrzostwach nie tylko śpiewa, ale także kibicuje. Niedawno wypatrzyli ją na meczu Argentyna-Austria. Także chłopaki nabiegali się 90 minut. Messi 2 gole w meczu, ale i tak część relacji była wyłącznie o Shakirze. No ale tak to już jest z tymi największymi gwiazdami. My w roznajczonym Radiu Gra pozostajmy jeszcze przy tych największych. Britney już za moment na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę, Duomen Prostatum. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
7: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym. Aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
8: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
9: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.

0: gigantyczna fala upałów czeka nas podobno w ten weekend. Sprawdzam właśnie informacje od synoptyków. Specy od pogody ostrzegają, będzie gorąco i trzeba to zdecydowanie wziąć pod uwagę, planując dwa najbliższe dni. Ale na razie piątkowy wieczór, na razie temperatura całkiem przyjemna. No i pod ten gorący weekend gramy wam te gorące, taneczne hity.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Marian,
2: Patrz,
3: w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Kolejne mecze mundialu i to jakie? Norwegia, Francja w nocy, Nowa Zelandia, Belgia i Urugwaj, Hiszpania. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Po reklamie.

są osoby, z którymi nie warto zadzierać. Czytam właśnie o tym, że Katy Perry wraca. Ostatnio jest jej zdecydowanie więcej. Są koncerty, jest nowa muzyka, ale są też niewybredne żarty ze swoich byłych. Tak było ostatnio na koncercie w Hiszpanii. W trakcie jednego z numerów na scenie pojawił się ogromny ekran w kształcie telefonu komórkowego, na który dzwonili jej byli. A Katy teatralnie te połączenia zrzucała. Na szczęście aktualny mężczyzna też dzwonił i on się dodzwonił, także tutaj wszystko jest jak najbardziej w porządku. Mozzie Money Trips już za parę chwil w roztańczonym Radiu Gra.

Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.

0: Uważaj, proszę, to jest właśnie międzynarodowa kariera. Czytam właśnie o rekordach, które tuż za naszą granicą bije aktualnie Ewa Farna. 30 tysięcy osób przyszło na ostatni występ w ramach 20-lecia działalności artystycznej. To jest pierwszy z kilku zaplanowanych koncertów na największym obiekcie w Czechach. Także Ewa Farna teraz zdecydowanie wysoko, ale u nas pierwszy weekend wakacji też z dużymi koncertami polskich gwiazd. Sanach na stadionie we Wrocławiu, natomiast Dawid Podsiadło na Narodowym w Warszawie i to przez 2 dni. Jeszcze tylko przypomnę, że lato dopiero się nam zaczyna, zaczynają się wakacje, także okazji na takie muzyczne, festiwalowe przygody będzie jeszcze naprawdę sporo.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money!
6: Cherry Money?
5: Nowy

0: to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Gra.
6: Tylko tu i

0: I to wszystko na dzisiaj. Roztańczone Radio gra również w wakacje, także podawkę tanecznych hitów po długim tygodniu można wpadać właśnie tutaj. Ja się żegnam, DJ RTK, dzięki za dziś i do usłyszenia.
1: Radio gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
10: Po reklamie.

Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Hej, zwrotu mocni!
3: To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji.
4: Zwracacie nas bez paragonu.
3: Puste i niezgniecione.
4: Nie trzeba nas myć.
5: Ale etykieta musi być.
3: Zwrot to mocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
7: Ale sztosy.
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy.
9: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

0: Okej, raport wysłany.
1: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
0: Słucham?
1: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
0: O kim ty mówisz?
1: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
0: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
1: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
2: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.

To jest Radio Gra.

Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.

Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.